Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić albo

0: ciągu. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak widz, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą na stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak widz.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi wiesz, co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
2: Środa w Bydgoszczy przeważnie pochmurna, może nawet popadać deszcz na termometrach maksymalnie do 20 stopni, ale mam dobre informacje, od jutra będzie cieplej. Od dzisiaj z kolei kłopoty na Solskiego na wysokości numeru 5. Rozpoczną się prace związane z wykonaniem przeplotki, a są to prace związane z budową torowiska.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Przez lata walczyła o pamięć o powstańcach, a zapamiętamy ją też z mocnych słów do środowisk nacjonalistycznych.
4: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz, głupi chłopie! Milcz!
3: Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, broniła praw człowieka i demokratycznych wartości. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
5: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
3: A z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. A kryzys psychiczny częściej powodem L4 niż przeziębienie czy grypa, wynika z danych ZUS-u. Jak mówi nam prezes zakładu, Liwiusz Laska, depresja i wypalenie zawodowe stają się też jednymi z głównych zabójców produktywności w samym ZUS-ie.
6: W naturalny sposób oni też potrzebują ochrony. No, spotykają się z bardzo trudnymi sytuacjami, z ludźmi po stracie, w innych tych kryzysach. Taką samą sytuacją, ale zupełnie inaczej spotykają się też często ludzie na infolinii.
3: A każdego dnia z powodu zwolnień lekarskich w ZUS-ie nie pracuje blisko 20% zatrudnionych.
7: Kama i Wiktor.
8: Radio SK.
9: No i hopsa, w sam środek tygodnia.
10: Dzień dobry.
9: Słuchajcie, każdy ma jakiś powód, żeby wstać, a poranek w SC to jest jeden z lepszych powodów.
10: Jestem gotowy do robienia kawy. Wszystko wyczyszczone, fusy wyrzucone, kawa zasypana, jest pięknie.
9: Marcin, jaki ty miałeś powód dzisiaj, żeby się obudzić?
11: No z was spotkać.
9: Dobra odpowiedź. A wy, kochani, po drugiej stronie, tam przy głośniku, po co wstajecie w środę? 664-402-302 albo messengerowa skrzynka głosowa.
10: Zapraszam. Ciekawe, po co dzisiaj w stanie Dawid podsiadł.
9: Jak to po co? Weźmie notatki, weźmie długopisik i napisze kolejny hit.
10: Okej. No dobrze. Dajcie znać, czekamy. Ja lecę jeszcze po kawę.

0: Ja od poniedziałku jestem ze swoimi dziećmi sam w domu i też jestem daddy cool.
1: Daddy, wszystko będzie okej, okay, spokojnie.
0: O, dziękuję ci bardzo, tego mi brakowało, bo dzieci mi o tym nie mówią.
1: Cool.
0: Ale już wszystkie gry, zabawy wymyśliłem, przeszliśmy dwa razy tę grę, no i dzisiaj ciąg dalszy.
1: Jaka jest ostatnia wasza ulubiona? Bo ja też szukam inspiracji, ja w przyszłym tygodniu jadę na wakacje z córką i tak nie do końca wiem, co oprócz tego, że możemy filmy oglądać
0: moja
1: na tablecie.
0: Moja ulubiona jest taka, że ja się kładę, robię drzemkę i mówię dzieciom, rysujcie mnie.
1: To też fajne, no.
0: To jest naprawdę takie, wiesz, i zawsze wytrzymują jakieś 7 minut i mam taką 7-minutową drzemkę, jest pięknie.
1: A myślałeś o Królu Ciszy? To była moja ulubiona zabawa z moją córką. Wmówiłem jej, że jak nie będzie się odzywać przez parę godzin, to będzie najlepsza, wygra życie, dostanie full nagród. I działało, rzeczywiście. Tato, jestem królową ciszy!
0: Kurczę, to dziękuję ci bardzo. To dzisiaj dołączę do plejady możliwości, okej. 9 minut po godzinie 6.
1: Po co wstajecie? To jest pytanie środowe. Każdy ma jakiś powód, a wy? Dzień dobry, halo.
2: Jak to się mówi, it's beautiful day to save lives. Jadę na dyżur do szpitala. Pozdrawiam.
0: No. Pani pielęgniarko, lekarka, wszystkiego fajnego życzymy. Fajnych klientów, bo to też ważne.
1: To, takich to nie ma w szpitalu akurat. Dajcie swoje powody do obudzenia się i powstania w tę środę 19 sierpnia. Po co wstajecie?

0: było dwóch facetów w studiu, a teraz dołącza do nich jeszcze pani Jadzia. Abrakadabra.
1: Dzień dobry,
2: Jadziu.
3: Poranne pracowanie.
0: No i co? Przeglądamy,
2: sprawdzamy, patrzymy,
0: komentujemy,
2: prasujemy.
0: Od kilku dni, słuchajcie, mówi się na temat nowej ukochanej Marcina Prokopa. Już też wspominaliśmy o tym. Podobno znana persona z telewizora. I prezenter zażartował z tego tematu, wrzucając zdjęcie z podpisem: poznajcie babeczkę, która skradła moje serce. No i na zdjęciu rzeczywiście siedzi z babeczką.
2: Jest takie ze słodkością, takim ciasteczkiem, prawda?
0: Babeczka do jedzenia. Taki żartowdziś z niego, no.
3: A wiecie, że ja mam zamek?
2: Zamek?
3: No, taki przy spódnicy.
2: Nie wierzę.
0: A wiecie, że ja gram w piłkę?
2: Jaką piłkę?
0: No taką do piłowania drewna.
2: Dobra, lećmy dalej, przeglądamy, co się dzieje.
0: Premier Wielkiej Brytanii padł ofiarą oszustwa. Okazuje się, że przez pewien czas miał wymieniać wiadomości mailowe z osobą podszywającą się pod kogoś z kancelarii Donalda Trumpa. Pisał, wymieniał, nawet załatwiał.

0: Załatwiał jakieś państwowe sprawy, ale po kilku dniach okazało się, że to oszust i ambasada Wielkiej Brytanii mówi teraz o jakimś ataku hakerskim. No.
1: Do mnie też kiedyś pisał nigeryjski książę.
0: I co?
1: Ale nie odpisałam.
0: No to szkoda, czyż byś była bogata.
1: Poranne może to też jakiś tylko w
2: ale widzisz, nie odpisałaś i zostałaś z nami i bardzo dobrze, tak to by cię porwali tam i byłoby,
1: do Nigerii?
2: Wiesz,
1: no. A co ja bym tam robiła?
0: No kochała się z nim.
1: Bo
2: mamy się kochamy wszyscy w Zali w Radiu SK.
1: To lepiej bez.

0: No i pięknie, Rita Ora w Radio SK, 25 minut po godzinie 6. Pozdrowienia dla kolegi Pawła. Paweł już jest podłączony. Paweł mówił, napisał do nas, że powoli jedzie do Berlina. W piątek rusza, ale już powoli jedzie.
1: Paweł Jumper, prosto do Berlina skoczy za chwilę. Słuchajcie, przygotowany też jest Marcin Procki. Historia będzie o tym,
0: że
1: piorun uderzył w oko.
0: Piorun w oko? Oko?
1: Tak, no ale morskie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe.

0: metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Duże kłopoty na Poznańskiej. Mamy tam zwężenie do jednego pasa ruchu, bo trwa remont nawierzchni, a od dzisiaj będą także kłopoty na Solskiego. Tutaj już na dobre rusza budowa torowiska na Szwederowo i dzisiaj rozpoczną się prace związane z wykonaniem przeplotki. To na wysokości Solskiego 5.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: 6.30 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w Tatrach. Ogień pojawił się w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem.
10: Dwóch strażaków zostało desantowanych z pokładu śmigłowca Toprowskiego. Dronem dostarczaliśmy na miejsce strażakom wodę.
9: Relacjonuje Krzysztof Leja ze Straży Pożarnej w Zakopanem. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna. Szybko udało się go ugasić. Wzrosty na stacjach paliw. Diesel w porównaniu do wtorku zdrożało 10 groszy i teraz jego cena maksymalna to 7 zł i 47 groszy. Cena benzyny 95 piątki podskoczyła za to o 5 groszy i teraz wynosi 6,46.
11: SK Sport News.
9: Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat. W nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić Manchesterowi City 76,5 miliona euro. Remis polskich koszykarzy w pierwszym z 3 sparingów zaplanowanych w tym miesiącu. Polacy zremisowali z Bułgarią 93-93. Biało-czerwoni przygotowują się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Pod koniec sierpnia zagrają z Izraelem i Niemcami.
12: Jankes. Kama i Wiktor.
13: This is SK. Dzień dobry. Środa, 31 minut po 6 rano.
14: Wczoraj 10 groszy droższy był diesel, tak?
15: Dzisiaj będzie droższy niż wczoraj.
14: Ja wczoraj wieczorem zatankowałem się 60 litrów.
15: Dobrze.
14: I to jest
15: dla tego pana.
14: To jest królem. No.
15: To dzisiaj stawiasz w takim razie. Skoro zaoszczędziłeś.
13: No właśnie, ile tam zaoszczędziłeś?
14: No nie wiem, wlałem 60 litrów.
13: O panie. No tak spokojnie, no na paczkę chipsów starczy.
14: Nie musieli z tego mówić.
15: Ale co, przez chwilę poczułem się królem, życie to moje.
13: Tak, a ktoś chyba też benzynę właśnie spala.
16: Hej, SK, ja dzisiaj musiałam wstać o 4.30, aby zawieźć klienta na lotnisko. Pozdrawiam z różowej taksówki.

0: My jedziemy naszą poranną różową taksówką. Słyszałeś, jak nasza słuchaczka powiedziała ładnie o tej różowej taksówce, która... Serio? Jakaś... Przejechałbym się taką różową.
1: Może jakaś woman version, wiesz? Aha. Ale pewnie by cię wpuścili, jakbyś poprosił.
0: Myślisz?
1: No tak.
0: No dobrze, no.
1: Sprawdzamy powody, dla których już wstaliście, bo ta środa dla jednych jest pracująca, dla innych można się obudzić z jakiegoś na przykład powodu takiego, nazwałbym go przyjacielskiego.
2: Cześć, Jeska. Ja nie śpię, bo jestem właśnie na urlopie nad morzem. Wsiadłam w auto.

0: Wampsa i jadę 300 km do przyjaciółki w odwiedziny. To jest przyjaźń. Miłego dnia.
1: Fantastycznie, no to szerokości oczywiście. Patrzcie w lusterka, przyjaciółka jedzie.
2: Ty byś w życiu do mnie nie przyjechał.
1: Jak to nie?
2: No, chyba, żebym miał bilety na żurzel.
1: To wtedy. Ale z Gorzowa do Zielonej Góry jest bliziutko, to jest proszę pana moment. Nawet rowerem mogę się przejechać.
2: Dlaczego wstajecie w środę? Zbieramy powody, halo.
3: My mamy to szczęście, że jest środa, środek tygodnia i właściwie z dziewczyną jeszcze się nie położyliśmy, także bawimy się dalej przy waszej muzyce.
2: To właśnie specjalnie dla was gramy...
1: No, ale podczas reklam też można.
4: Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
11: Cherry?
10: Niemożliwe.
11: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
10: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
11: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
12: Jeszcze raz!
13: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you, Weroniko!
2: Budzi w urodziny.
3: Budzimy Weronikę, która teraz jest z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Pobudka, wstawaj, wstajemy, wstajemy!
4: Dzień dobry.
3: Weronika z nami, dzień dobry. Słuchaj, trąbią na lewo i prawo, że jesteś taka super, że już bardziej super być nie można.
4: Mhm. O, bardzo mi miło.
5: Słuchaj, gdybyś miała sama o sobie powiedzieć, w czym jestem super, dziś w urodziny, wypisać swoje trzy najważniejsze fajne cechy, to co by to było?
4: Fajne cechy. Mam najlepszą siostrę pod słońcem. Jestem towarzyska i uśmiechnięta i mam 27 lat dzisiaj.
5: No proszę.
3: 27 lat? Kiedy miałeś 27 lat, Wiktor?
5: No trochę to było już temu.
3: To jest bliżej niż ja.
5: To był ten moment, kiedy ja byłem na szczycie, a potem już zacząłem tylko się staczać.
3: I pod wodę, a tam szczupaki. Ty naprawdę chodzisz często na ryby, droga
4: bardzo
3: Weroniko?
4: Bardzo często. Na naszej pięknej Wiśle wędkuję.
3: I co można z Wisły wyciągnąć?
5: No, stare opony, kalosze.
4: Duże sztuki.
5: Jaki jest twój największy szczupak złapany w życiu? Tak zwane PB, personal best.
4: 70 centymetrów.
5: No, to już taki wymiarowy, porządny, no.
4: Tak, ale my łapiemy i wypuszczamy. Dajemy buziaka i do wody.
3: No dobra, okej. Okay. A jakbyś złotą rybkę złowiła, to jakie byłoby twoje pierwsze życzenie?
4: Żeby moja siostra mieszkała bliżej.
5: Tak, to właśnie ona dała nam numer do ciebie, czyli Weronika to ty, a Monika to ona. I tak się składa, że ona też twierdzi, że ma najlepszą siostrę na świecie, czyli ciebie.
3: Wiesz, dlaczego ona jest najlepsza? Ponieważ ta nie łowi ryb, a ta łowi. No i tyle.
5: No ale taki szczupak 70 centymetrów to przynajmniej na dwie osoby. To akurat. No, łowisz, idziesz do siostry. Tylko teraz pytanie, kto wyjmuje z niego wnętrzności? Kto go oprawia?
4: Czy mówiła, że...
3: No dobra, okej. Okay. Słuchaj, mamy dla ciebie prezent urodzinowy. Stówka urodzinowa oczywiście i zapas oryginalnego soku.
4: O,
5: rybko, rybko. Rybka lubi pływać w soczku, aż się zadławiłem.
3: Wszystkiego fajnego dla ciebie raz jeszcze. Uśmiechaj się w dalszym ciągu. Niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie. 19 sierpnia. Niech żyje!
4: No! Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: I know. Wszystko wiem, wszystko co wiem, to to, że dzisiaj środa i za chwilę kolejne newsy weste.
1: To prawda, za chwilę Marcin Broski będzie mówił m.in. o cyberbezpieczeństwie. Hasło jest ważne, prawda, żeby było właściwie zakodowane.
0: Nigdy nie używajcie urodzin, ani dnia, ani imienia, ani samych jedynek.
1: A proszę pana, a taki pomysł mam. 1, 2, 3, 4.
0: O, no i to już lepiej. No.
2: Kama i Wiktor. To Radio SK.
0: Ale już najbezpieczniej. 4-3-2-1.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
6: Dobre wieści pogodowe, ale jeszcze nie na dziś, na jutro. Od jutra cieplej, więcej słońca, a dziś jeszcze pochmurno, może popadać i 19 stopni na termometrach. Spory ruch teraz na Kamiennej, tu szczególnie źle jest w okolicach Gdańskiej. Zwalniamy też na Poznańskiej, gdzie mamy zwężenie do jednego pasa.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: Minęła siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura w Krośnie. Kierowca miał zasnąć w czasie jazdy, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
8: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
7: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych, a dziś do kraju mają wrócić kolejni ranni. Głuchołazy znów muszą sprzątać po wielkiej wodzie. Miasto zostało zalane w czasie poniedziałkowych ulew. Według mieszkańców władze nie wyciągnęły wniosków po powodzi sprzed 2 lat.
9: Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach.
7: A lokalne władze tłumaczą, że w kilka minut spadło tyle deszczu, co przez cały miesiąc i kanalizacja nie miała szans, by poradzić sobie z taką ilością wody. To nie tylko problem seniorów, chodzi o oszustwa podszywania się pod instytucje. Z badania serwisu chroń.pl i Krajowego Rejestru Długów wynika, że coraz częściej stykają się z nimi też młodzi.
10: Mój kolega w moim wieku też 400 stracił w taki sposób.
7: Na 43% badanych w wieku od 18 do 24 lat przyznało, że w ostatnim roku dostali podejrzaną wiadomość lub telefon z próbą podszycia się pod instytucję publiczną.
11: Bo my tu z Jankesem zastanawiamy się, jakie masz hasło do maila, jakbyś mógł coś... No.
12: Marcin 1, 2, 3.
13: Tak myśleliśmy.
11: Zmyłka.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
14: W Radiu SK.
16: Środa, pół do piątku i 2 minutki po godzinie 7. Dzień dobry raz jeszcze.
11: Dzień dobry i ważne pytanie, po co wy w ogóle wstajecie? No bo my do pracy, to jasna historia, a u was?
17: To żeby nie było tak kolorowo, jest środa, 3 dzień z 6 zaplanowanych dni pracy w tym tygodniu.
11: O, Marta, no to Marta, trzymaj się,
18: Marta, trzymaj się!
16: Zastanawiam się, czy rzeczywiście zdopingowaliśmy Martę.
11: To było tych dwóch najgorszych kibiców na stadionie.
16: Hej.

0: Dzięki Łatwo. Maja cały czas z nami. 8 minut po 7. Środa dzisiaj. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Uwaga, uwaga. Mamy informacje prawie z ostatniej chwili.
0: Co się, co się, co

0: się stało?
1: Chodzi o tę pumę.
0: Mieszkańcy Mazowsza od tygodnia żyli w obawie, że w ich okolicy grasuje puma.
2: No i co, złapali ją?
0: Najprawdziwsza puma. Czekaj, po analizie nagrań, fotopłapek, monitoringów, eksperci stwierdzili jasno, nie wiemy co to jest, ale na 100% nie jest to puma.
2: Kurka, no.
0: Tak to wygląda.
2: Ty, ale jak nie puma, no, to mam nowy typ.
0: Dawaj.
2: To jest Reebok.
0: To ja w twoim imieniu przepraszam.

0: Andrea Bocelli to jest jednak kozak. No,
1: potrafi... To jest jednak David Guetta, tak.
0: I oddajcie się wesce i jak trzeba, to wejdzie na scenę i walnie tak zwaną operkę. To
1: jest niesamowite.
0: Dobrze, no.
1: Dziękujemy pięknie. Kwadrans po godzinie 7.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Po pierwsze, dokładnie. Zestawy gadżetów SK-owe, a po drugie SK Story. To jest aktualne wydanie sierpniowe, jest do wzięcia.
1: Zapraszamy oczywiście, dojeżdżacie do siódmego pytania, prawidłowo na nie odpowiadacie. Mamy aż 2 minutki, żeby dojechać do siódmego pytania i odpowiedzieć na nie, więc trzeba się streszczać.
0: Halo, dzień dobry, kto tam po drugiej stronie? Okej, okay, dobra. A tutaj, halo, dzień dobry.
1: To było tak zwane turbo stereo. Tam były 4 głosy aż.
0: Halo, tu radio.
3: Halo, witam, cześć.
1: No, dzień dobry, witamy. No i co, lecimy? Lecimy z pierwszym.
2: Pierwsze.
0: Czy delfiny to ryby, tak czy nie?
3: Nie.
0: Chwilę to zajęło, ale
1: dobrze.
0: Jednak
1: długa sekunda, no? Sekundka na odpowiedź. Uwaga, lećmy dalej.
2: Drugie.
1: PAL i NTSC to system nadawania radia czy telewizji?
3: Telewizji.
2: Trzecie.
0: Czy w Zielonej Górze jest zoo?
3: Tu będę strzelał, że... Nie.
1: Dobra, teraz czwarte. Ty byłeś, jesteś zielony, ja z Gorzowa. Czy w Gorzowie Wielkopolskim jest zoo?
3: Nie.
1: Lecimy piąte. Dalej. Uwaga, dla kogo ostatnio były derby żużlowe? Dla Gorzowa czy dla Zielonej Góry?
3: Ta Gorzowa. Ajajaj.
1: Dla Zielonej Góry.
0: Niestety.
1: Dobra. 2 punkty. Dziękujemy. Dobra. Pięknie. Ile było? 46-44?
0: Tak, 2 punkty różnicy tylko.
1: Gratulujemy. Gorzów gratuluje Zielonej Górze. Halo.
4: Witam, Paweł.
1: Dawaj, Paweł, lecimy dalej.
0: Które to już?
1: 6 teraz.
2: 6. O.
0: Czy Kim Kardashian i Kim Jong-un to rodzina?
4: Nie.
1: I uwaga, siódme, ostatnie, szybciutko, wymyślę własne szybkie przysłowie na temat środy.
5: Dzisiaj środa.
1: Środa.
4: Dzisiaj środa będzie dobra pogoda.
1: No, proszę państwa, to było niebywałe. Nagrody się należą, jak nic.
0: A co do tej pogody, to się zgadza. Dzisiaj będzie ładniej niż wczoraj, więc no, chłop ma rację, wszystko jest okej. Okay.
1: Mamy dla ciebie magazyn Radia SK, SK Story, wydanie sierpniowe. Dorzucamy oczywiście zestaw gadżetów eskowych. No,
0: no
1: i tyle.
0: Mamy też antenę Eski, twoje 10 sekund. Co Polska usłyszy od ciebie teraz?
4: Ludzie, kochajcie się, żyjcie spokojnie, cieszcie się życiem. Wszystkiego najlepszego.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Ja powiem to mojej żonie. Kochanie, kochajmy się.

0: akcent, akcent nawet po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Zawsze jak mówisz akcent, to mam Zenka i jego syna przed oczami, te afery, które teraz się dzieją.
0: Ach, ten synek, no.
1: Ty, synek, właśnie, nie dotykaj telefonu.
0: Dobrze.
1: Albo jeżeli go dotykasz, to omijaj aplikację Instagram, bo tam za chwilę pojawi się twoje przerobione zdjęcie. Dzisiaj środa, więc zagramy zaraz w Kim jest Jankes.
0: Kim ja ostatnio byłem, a w ogóle spotkałem słuchaczy i pytali mnie, czy ja na pewno zawsze nie wiem. Janki, ale to musisz szybciej odgadywać, tak mi powiedzieli, że coś wolno mi ten procesor w głowie pracuje. No.
1: Równo o 7.30
0: zobaczymy, jak będzie teraz.
1: Powinno pojawić się przerobione zdjęcie Jankesa, a wy na Messengerze będziecie nagrywać podpowiedzi. Jak zawsze, trudne.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
3: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
4: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
3: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
4: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
6: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113.
8: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska.

0: Polska 7A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
6: Na Poznańskiej jest bardzo źle, najlepiej po prostu omijać ten odcinek w Bydgoszczy, no ale jeśli się nie da, to postoicie w korku. Remontowana jest nawierzchnia od wełnianego rynku do ulicy Chwytowo, a przy okazji powstanie wydzielona droga dla rowerzystów. Dziś w Bydgoszczy przeważnie pochmurno, 20 stopni maksymalnie, może też trochę popadać.
5: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
7: Jest 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pacjenci przelecą dwoma samolotami LPR. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Maszyna wystartuje z lotniska w Debreczynie. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z części kanału. W wodzie pojawiła się złota alga. Przez jej obecność padło już 300 kg ryb.
8: SK Sport News.
7: Poważne osłabienie Lecha Poznań przed decydującymi meczami eliminacji Ligi Europy. W jutrzejszym meczu z FC Thun zabraknie kapitana mistrza Polski Michaela Isaka, który jest kontuzjowany. To nie koniec problemów kolejorza, nie zagra też kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janika Gneroch i Filip Jagiełło. A Venus Williams nie zamierza żegnać się z kortem. Dwukrotna triumfatorka US Open otrzymała dziką kartę do gry pojedynczej w tegorocznej edycji tego wielkoszlemowego turnieju.
9: Czy ja mógłbym prosić jeszcze raz tych piłkarzy Lecha Poznań?
7: Oczywiście, Terry Yegbe, Janik Agnero i Filip Jagiełło.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: I też przestań się czepiać. No.
9: Zaraz się ciebie będą czepiać, bo już pojawiło się twoje przerobione zdjęcie.
12: Jestem?
9: Tak, nie wchodź, nie patrz.
12: I co takie się uśmiechasz? Rozumiem, patrz, że jest wesoło.
9: Marcin, widzisz go przerobionego?
12: Widzę, widzę.
9: No i co, co mógłbyś podpowiedzieć Jankesowi?
12: Jest łapa.
11: Jest łapa?
9: O, to jest dobra podpowiedź.
12: O, czyli jakiś osiłek.
7: Nie to, żeby teraz nie było, oczywiście.
11: Słuchajcie, wczoraj zrobiłem 17 pompek. No, jest łapa.
9: A robisz
11: za jednym razem, nie?
12: Że tak. Aha, myślałem, żeby...
9: Ale pokaż, pokaż, pokaż.
11: Proszę bardzo.
9: Czemu robisz tylko na prawej?
11: Mów mi, John Brown, albo nawet podsiadł najlepiej.

0: szkoda, że państwo tego nie widzą. Jak mówił Klasy, jak nam głowy chodzą, jak tym pieskom w samochodach.
1: Wyglądamy jak dwie glizdy na krzesłach.
0: Dobrze, Calvin Harris w Radiu SK 21 minut do godziny 8.
1: Tymczasem mamy kolejny sukces na koncie biało-czerwonych.
0: Myślałem, że powiesz, mamy kolejną podpowiedź, jeśli chodzi o to, kim jestem, ale rozumiem, że nie.
1: Wait a minute, proszę pana, teraz dobrze. Sprawy ważniejsze. Otóż, historyczny wyczyn polskiego ultrabiegacza.
0: Co się wydarzyło znowu? Co tam?
1: Pan Roman Ficek, pierwszy Roman na świecie, Ficek. Wystartował i nieprzerwanie biegł, aż się nie zatrzymał przez góry skandynawskie, pokonując, uwaga, 3000 kilometrów.
0: To jest grędzę,
1: pierwsza osoba na świecie, która dokonała tego wyczynu.
0: Ale czekaj, no. Słuchaj, ostatnio u nas nasz chłopak, Polak, przepłynął Bałtyk, prawda?
1: Tak, sam. Rękami i nogami.
0: Tutaj teraz 3000 km po górach przebiegł.
1: Też sam.
0: No.
1: A ty co zrobiłeś ostatnio?
0: Przed chwilą mówiłem, 17 pompek wczoraj zrobiłem.
1: Brawo.
0: Za jednym razem, ale dorzucam jeszcze.
1: No.
0: Wyrzuciłem wieczorem śmieci.
1: O kurka. A ja...
2: No. Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko czy stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W kinach Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
5: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
6: Widziałem.
5: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
6: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Park Dmuchańców Dreamlandia w Koronowie Pieczyskach zaprasza na niezapomniane atrakcje przez całe wakacje. Na dzieci będą czekały strefa wodna i piana party, dmuchane zamki i place zabaw, tory przeszkód, eliminator, eurobungee, kłady dla dzieci, weekendy tematyczne z animacjami i maskotkami. Polecamy również strefę chillout i gastro. Zapraszamy całymi rodzinami. Obserwuj nas na Facebooku. Park Dreamlandia Koronowo.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Za chwilę ósma, to jest dobry moment.
1: Wiem,
0: co wiesz?
1: Wiem, kim nie jestem. Nie jestem Kamilem Noselem, bo on nie ma łapy.
0: Ta, ja
1: nie, bardzo... nie ma dużej łapy, naprawdę.
0: Czy jednak mam do czynienia z geniuszem.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Proszę.
4: Czy ja się dotelefonowałam do pani Danuty z przylotu do Wielkiej Brytanii na 14?
3: Tak, proszę panią.
4: Moje uszanowanie wykolejone z ambasady telefonuje. Szanowna pani, bym poprosiła o dokumentację paszportową rocznika, już pani mówię, bo mi ECA tutaj nie chce pani przepuścić, 98 roku.
3: No ja w ogóle nie wiem, o czym, o co chodzi, naprawdę.
4: W 98 roku była jakaś wycieczka autokarowa do Wielkiej Brytanii przez biuro podróży i tutaj były wbite, proszę pani, pieczątki wjazdowe. Ja nie mam, proszę pani, wyjazdowej pani wbite. Gdyby pani mogła mi to na paszporcie pokazać.
3: No ale jak ja mogę okazać w paszporcie, jak ja mam w ogóle zmieniony paszport i nie mam żadnych informacji takich. No przecież ja mam nowy paszport, proszę panią.
4: A mogłaby się pani cofnąć do tego z 98 paszportu?
3: Ale ja nie mam z 98 roku paszportu.
4: A do starostwa, gdyby pani mogła pójść po ten paszport, proszę pani?
3: 98 rok, że ja w Wielkiej Brytanii?
4: Tak.
3: Ale proszę mi powiedzieć, skąd pani dzwoni w ogóle?
4: Z ambasady. Obsługuje system ETA, czyli tak zwane, proszę pani, zezwolenie
3: ale
4: na pobyt.
3: Ale ja wiem, ja dostałam potwierdzenie tak. ETA, bo ja się w tej chwili wybieram na wycieczkę
4: tak.
3: do Wielkiej Brytanii.
4: No i właśnie mówię, proszę pani, że system mi wypluwa panią jako error buffer 500, więc mówię, zadzwonię i sprawdzę. I teraz tak, patrząc w historię tego systemu, mam rok 1998, przyjazd, proszę pani, do Wielkiej Brytanii, ale wyjazdu nie mam.
3: Ale ja nie mam żadnej pieczątki wyjazdowej, proszę panią.
4: Ja mogę przymknąć oko, jeśli pani jeszcze załatwi sobie na granicy z Wielką Brytanią jakąś starą pieczątkę z datą na 98 rok, dostarczy mi, proszę pani, a ja to ręcznie mogę zrobić i tyle.
3: Proszę panią, a proszę mi powiedzieć, jak to sobie na granicy można załatwić pieczątkę, bo ja o czymś takim nie słyszałam.
4: Jeśli jak pani ma jakieś sposób? Znajomości, proszę pani, to można.
3: Nie mam, proszę panią, nie mam znajomości.
4: Jeśli nie, to trzeba szukać tego paszportu z tą pieczątką, że pani była i pani wróciła.
3: Ja pójdę tam do starostwa, ale wiem, że oni mi nie pomogą, bo jest okres taki, że oni nie trzymają takich dokumentów i ja mam załatwiony, proszę panią, prywatny wylot, mam apartament i zostałam w tej chwili pozbawiona możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: To może Asia by w tym wszystkim pomogła?
5: Mamo, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Ale mnie pani wykręcona. No proszę panią, jak to pani mogła? I to Asia mi tak zrobiła.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Proszę panią. Proszę panią,
0: pani.
1: Pani Noselko.
0: Słuchaj, gdyby twoja postać też miała sprawę paszportową, ta z kim jest Jankes?
1: Ta z dużą łapą, bo pamiętam.
0: To oprócz tego średnio byś się mieścił w kadrze. No, to też jest ważna podpowiedź.
1: Aż taki szeroki jestem?
0: W drugą stronę.
1: Czyli do góry.
0: Co?
1: Nie, że niski. I to są podpowiedzi, jak ja kocham tę akcję. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: Środa coraz bardziej zaawansowana, za chwilę ósma.
1: No dobrze, za chwilę zabieramy się za kolejną porcję newsów. Ja już coraz bardziej rozkminiam, kim jestem.
0: Nie jesteś na pewno najsławniejszym polskim turystą w Naddniestrzu.
1: Jak ma ten turysta na imię?
0: Marcin.
1: Czyli nie jestem Marcinem.
0: Nie, to nie ty.
1: Nie jestem.
0: Chociaż powiem ci, że wjechał na inny paszport, więc tak naprawdę może być każdy. Dobra. On też trochę gra w grę, kim jest Marcin.
2: Wiktor
3: w Radiu SK.
1: Za chwilę do was wracamy.
0: Szczegóły tej sprawy wyjazdowej za chwilę w newsach.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
10: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
12: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
11: Tragedia na torach.

0: Dziś rano na torach kolejowych przy ulicy Zaświat w Bydgoszczy pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę. Ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń, a przyczyny zdarzenia bada policja. 19 stopni dzisiaj na termometrach maksymalnie, na razie mamy około 15. Przeważnie będzie pochmurno, może trochę popadać.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
2: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Jest 8 na zegarach, to SK News, Marcin Procki, zapraszam. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje w sprawie poszukiwanego posła PiS-u przekazał premier. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu.
4: Potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
3: No, z kolei według prokuratury nie ma podstaw, by Romanowski dostał list żelazny. Śledczy czekają też na informacje od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem. Maksymalne ceny paliw na stacjach dziś lekko w górę. Cena litra benzyny 95 nie będzie mogła przekroczyć 6 zł i 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie. Sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
3: A pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 500 000 zł. A rusza warmińsko-mazurski czek turystyczny. To 300 zł na jesienny wypad w ten region. Będzie można je wykorzystać na jedną rezerwację obejmującą co najmniej 2 noclegi. W połowie września będzie gotowa lista obiektów, a 29 września odbędzie się pierwszy nabór wniosków.
6: Kama i Wiktor.
7: Dwie minutki po godzinie 8, Radio SK w środę 19 sierpnia, w pół do piątku, panie i panowie.
8: Nasze studio dzieli się na dwie osoby, jakże różnie teraz nastawione emocjonalnie. Ja jestem wyluzowany, bo ja
7: kto
8: nic nie
7: muszę. Kto ma
8: dużą łapę,
7: kto ma dużą, dawaj jakieś.
8: A Jankes jest tym, który się męczy i myśli, kim jest. Kolejna podpowiedź.
9: Moja podpowiedź to jest taka, że często cię bolą palce u rąk.
7: Palce u rąk?
8: Tak. Mm-hmm. Na pewno jesteś jakimś sławnym pianistą.
7: Tak?
8: Czekaj, sprawdzaj, czy Fryderyk Chopin nie miał wielkiej łapy?
7: Czy nie był
8: wysoki?
7: Pianiści nie mają dużej łapy, to co ty gadasz, no?
8: Gdzie odwalenia w te klawisze muszą mieć? Na bank. Szukaj wśród pianistów, mówię ci.
7: Widziałeś kiedyś Burnekę, który gra na pianinie? Albo fortepianie?
8: To by się złamało.

0: Migo, czyli te postać.
1: Daj podpowiedź. Daj porządną podpowiedź, żebym wiedział, kim jestem.
0: Czy będzie porządna, obiecać nie mogę, ale będzie to podpowiedź.
1: Dawaj.
2: Jankes, ciężka sprawa. Co ci mogę podpowiedzieć? No, nazwisko masz bardzo podobne do Mariusza.
0: Koniec podpowiedzi.
1: O kurczę.
0: No i teraz szukaj Mariusza w polu.
1: Mariusz? Nazwisko podobne do Mariusza?
0: Tak, na pewno jest jakiś Mariusz o podobnym nazwisku do twojego, do tej postaci. Fajna podpowiedź,
1: kurczę,
0: co?
1: To była... Dobra, trzymam się tego, że mam dużą łapę i jestem wysoki, no. I tyle.
0: I masz nazwisko jak Mariusz. Tymczasem ja mam informację
1: dla
0: wszystkich...
1: Nie jestem burnejką, bo nie...
0: Nie, to nie jesteś, okay. To by było za proste. Mam informację dla tych, którzy planują jeszcze urlopy. Ostatnie 2 tygodnie wakacji zostały.
1: To prawda, rzeczywiście, 19 sierpnia, no i co tam?
0: Eksperci pogodowi niestety nie mają żadnych wątpliwości. Ostatnie 2 tygodnie sierpnia to będzie najgorszy czas z tegorocznych wakacji.
1: Dobrze, i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto ma urlop od przyszłego tygodnia? Możesz odpowiedzieć ty, proszę bardzo.
0: Wiktor, czyli ja. Ale od razu odpowiedzmy sobie na kolejne pytanie.
1: No nie, to już mogłeś kończyć, no ale dawaj, co tam jeszcze?
0: Gdzie jadę?
1: Gdzie jedziesz? Nie.
0: Za granicę.
1: Oby. Oby. A zresztą, jedź.
0: Zrobię sobie włosy przy okazji, będę w Turcji.

0: Nasz gigant intelektu.
1: Kim jest Jankens?
2: Powiedziałem, ostatnio spotkałem słuchaczy i zastanawiali się, czy ja... Co z moją głową? Co jest nie tak, że ja czasami tak za długo nie wiem?
0: Ja podpowiem słuchaczom, którzy się zastanawiają czasami, czemu oni wiedzą, a ty nie wiesz.
2: No.
0: To jest trochę tak, jak oglądasz w telewizji teleturniej i zawsze wujek mówi albo tata, to proste, przecież ja znam odpowiedź. Ale jak już znajdziesz się tam, usiądziesz na fotelu, światła się zapalą,
2: tak ja
0: mikrofony.
2: Dziękuję bardzo, to była łączność z moim adwokatem. No dobra, panie adwokacie, czy są jakieś podpowiedzi? Wiem, że jestem wysoki, mam dużą łapę i to jest jakiś kierunek.
0: Palce cię bolą często. Tutaj myśleliśmy chwilę o pianistach, ale jednak
2: chodzi
0: chyba
2: o palce u rąk czy stóp?
0: Tego słuchacz nie doprecyzował, a ja muszę być bezstronny. Ja nie mogę tak za bardzo ci pomagać. No to uwaga, kolejny zestaw.
3: Siema, Janki, powiem tak. Jesteś mężczyzną, który jest sportowcem.
2: O,
3: tyle.
0: No, chciałeś konkretnie.
2: Chciałem zapytać właśnie, czy jestem sportowcem. Dobrze.
0: Tak, Janki, jesteś sportowcem.
2: Czy jestem Mariuszem Pudzianowskim? Chciałem szybko.
3: Tak!
0: Zmarnowałeś swoją pierwszą z trzech szans.
2: Kurczę, chyba kiedyś byłem już Pudzianowskim.
0: Lećmy dalej.
2: Dawaj.
4: Dam ci taką podpowę, Jankes. Bez problemów kręcisz żarówkę.
0: No, czyli jesteś wysoki, no.
2: W tym sensie.
0: W tym sensie. Jesteś duży chłop, na pewno.
2: Sprawne paluszki.
0: Kolejne.
5: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Janki, ja mam do ciebie takie jedno pytanie, bo ty jesteś tutaj zagadką na Instagramie. A ja mam takie do ciebie pytanie, czy płot z siatki będzie ładniejszy, czy betonowy? Co sądzisz o tym? Pozdrawiam, Eska.
2: Co siatką, że co to...
0: Płot, nie płód, tylko płot.
2: No właśnie, płot. Płot, jakie płody?
0: Płot.
2: A płot.
0: Jaki będzie ładniejszy, jaki będzie lepszy?
2: O.
0: Masz od razu kolejną, żeby ci namieszać w głowie?
2: No, dobra.
6: Jankes, ciężka sprawa. Co ci mogę podpowiedzieć? No, nazwisko masz bardzo podobne do...
0: Mariusza. To już było, dobra, to już było, to następne.
2: Dobra, dawaj,
7: no
2: dawaj.
7: Powiem ci, Jankes, jeżeli chodzi o to, kim jesteś, to na pewno do Turcji włosów robić nie musisz.
0: No, no czyli masz wysokiego faceta z wielką łapą, bolą go palce. Było
2: no
0: pytanie
2: dobra.
0: O to, jaka siatka będzie w domu lepsza, a przy okazji masz dużo włosów, bo do Turcji nie musisz.
2: No, no. Dobra, aha. No dobra, po takich po gorszych sytuacjach, które miały miejsce. Dobrze, to zróbmy tak. Czy ja jestem siatkarzem?
0: Muszę powiedzieć, że tak.
2: No dobra, teraz którym? No dobrze.
0: Który siatkarz ma dużo
2: włosów? Zawsze się zahaczacie o takie znane... Dajesz, może jakąś podpowiedź, jeszcze coś, może coś wyjdzie.
7: No powiem ci, Jankes, jeżeli chodzi o to, kim jesteś, to na pewno do Turcji włosów robić.
0: Dobra, ja ciągle, ciągle klikam w te same,
2: ale mam okej, czyli długie włosy raczej.
0: Tak? I?
8: Cześć, Jankes, jesteś chłopak na medal.
0: O, to wiadomo, no.
2: Dobra, no to mam. Czy ja jestem Tomkiem Fornalem? Tomasz Fornal, siatkarz nasz.
9: Tak!
2: Jezu, ale
9: błędny... Zgadł!
2: Ale wiesz co, miałem... Na końcu chciałem zmienić na Andrzeja Wronę.
0: No, Andrzej też ma włosy, to prawda. No,
2: Andrzej też... No, nawet tak trochę strzeliłem... serio?
0: Odblokuj sobie
2: pokaż,
0: Instagrama. Wejdź u siebie na telefonie, no.
2: Czyli nie, że Andrzej Wrona. Myślałem... Dobra, okej.
0: Okay. Mam sławny cytat z ciebie. Pamiętasz ten cytat?
2: No.
0: Pamiętasz go?
2: Tak, bardzo. Tomek Fornal, piękny! Pasuje na siatkarza, zobacz, no.
0: No.
2: Ale tu je kręcę... A, kręcę piłką, dobra. Nie, że koszykową, tylko siatkową, dobra. Panie i panowie, i co? No i kto jest mistrzem, no?
0: Janki, kto? No?
2: Janki, kto?
0: Janki, do boju.
2: O, dałeś komentarz, widzę pod tym postem. Wiktor Brzozowski. Pomóżcie mu, bo intensywnie myśli. Dziękuję.
10: Nie pamiętam, co powiedziałem.
11: Że musicie się z nimi pić, tak?
10: No, to tak powiedziałem. No.
11: Nie, no trzeba było coś ruszyć i to zadziałało. Jakby, jeżeli mam być w finale i może mnie dwóch, trzech z Ameryki nie lubić, to mi to nie przeszkadza.

0: 25 Mundo Sepo 8. Słyszałeś?
1: Słyszę cały czas. Mm-hmm. Ale ty posłuchaj tego, bo mam w ręku najnowsze wydanie porannej gazety. I podobno jest wielka awantura. Budka suflera rozpadła się przez Zenka Martyniuka, wyrzuciła Jacka Kawalca, który tam śpiewał, bo ten wszedł w zatarg z samym Zenkiem.
0: W ogóle się zgubiłem się w podrodze. Co ma budka suflera do Martyniuka, Martyniuk do Kawalca, Kawalec do suflera?
1: To jest nowe uniwersum, o którym poczytam ci na reklamach.
0: Dobra, dziękuję.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Instalatorze. Klima Hurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
9: Poranek w Bydgoszczy rzeź,

0: Polski. W tej chwili na termometrach mamy około 15 stopni. Dziś temperatura wzrośnie do 20 stopni od rana. Przeważnie pochmurno i tak będzie raczej przez cały dzień. Po południu i w nocy może padać deszcz. A od jutra już cieplej i pogodniej. Jutro 24 stopnie maksymalnie na termometrach.
1: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Jest 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zidentyfikowano wszystkie ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, poinformowała wojewoda podkarpacka. Prawdopodobnie 12 osób rannych dziś opuści szpitale, pozostanie w nich 5 najciężej poszkodowanych, których stan nie pozwala na powrót do Polski. Groźny pożar budynku byłej piekarni w Starachowicach. Ogień pojawił się nad ranem, a ze względu na odnalezione wewnątrz kanistry z nieznaną substancją, na miejsce wezwano również specjalistyczną grupę chemiczną, a rośnie liczba zarejestrowanych nowych aut. Według wyliczeń PNB Paribas w pierwszym półroczu zarejestrowano ponad 312 tysięcy nowych samochodów, a to o 9% więcej niż rok wcześniej.
4: Jak to fajnie brzmi, możemy już śmiało mówić. Mamy w pół do piątku, środa, 8.31.
5: Niektórzy mówią, że po co to się nogi noco, ale my pytamy, po co wstaliście w środę? Dzień dobry.
6: Cześć. Ja dzisiaj wstałam rano, bo musiałam zrobić wiązankę dla panny młodej. No a teraz jadę do fryzjera i makijażystki, więc chyba było warto. Miłego dnia, pozdrawiam.
5: Ale zaraz, jest środa. Co to za śluby w środę?
4: Może przygotowują się jakoś, no nie wiem, no.
5: Będzie w tym makijażu chodzić do piątku?
4: A jak? A? Tak pomyślałem. Wczoraj miałem przez chwilę tapetę na twarzy, bo robili mi jakieś tam zdjęcia. Daj spokój.
5: Ale my nie musimy, Janki, bo jesteśmy naturalnie ładni. A...

0: Wiesz, że Zuzia będzie obchodziła 2 września urodziny?
1: Może będzie zadzwoniła. Śpiewała też przed chwilą, że oczy jej nie pieką, a ciebie wczoraj piekły.
0: Piekły, no. Ale polecam wtedy lód na twarz, na oczy.
1: Lód na
0: kostki lodu.
1: Waniliowy? Aha,
0: kostki lodu.
1: Może być. Słuchajcie, mamy doniesienia o nowym trendzie wśród młodzieży. Mm-hmm. Okazuje się, że jest to bird watching.
0: Czyli bird tak watching, czyli ptak i oglądanie, no.
1: Patrzenie na ptaka.
0: Okej. Okay.
1: Tak. Podbija to pokolenie Z. Młodzi Polacy pokochali, jak czytam, podglądanie ptaków właśnie. Mm-hmm. A to dlatego, że podczas takiej obserwacji, słuchaj, nie da się niczego przyspieszyć ani przewinąć jak na TikToku, mm-hmm. więc to jest takie trochę lekarstwo na te nowe, zabiegane, szybkie czasy, gdzie chcesz więcej, szybciej, mm-hmm. mocniej, a tutaj siadasz w krzokach.
0: I trzeba oglądać.
1: No i ptak się pojawi, kiedy chce. To nie jest tak, że na zawołanie, jak mówisz, ale tam, wiesz, jak taś, ćwir, zobaczysz, ćwir, i on przylatuje.
0: Ale no, zobaczysz, za chwilę młodzi ludzie odkryją jeszcze grę w bierki i choćby zbieranie grzybów. To dopiero będzie game changer.
2: Kama i Wiktor w Radiu SK.
1: Z tym grzybami, z grzybami to tak jak z ptakiem, on też sam nie przyjdzie. Tak? Nie ma tak, grzyb, on przybiega.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz, Osielsko, Szosa Gdańska 26.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji

0: i Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akpbydgoszcz.pl. Nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry!
4: Niemożliwe!
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Hity.
1: Tento numer pojavím že na PGN Narodovým na dvou koncertách do Weekend. Ach, to bylo dát v kosmos. To bylo nebyvalé.
2: Zawsze jak gwiazdy przyjeżdżają na dwa koncerty i grają dzień po dniu, to taki mam zawsze w sobie, tak się zastanawiam, czy lepiej było pierwszego, czy drugiego, czy pierwszego.
1: Tego niektórzy chodzą na dwa.
2: No, są bogaci, mają pieniądze na bilety.
1: No, niektórzy są, ale i tak przy okazji też Taylor Swift, która była przez kilka dni. Niektórzy przez wszystkie dni, bo zawsze coś tam nowego, innego było. No dobra, nie o tym. Każdy, za chwilę u nas Oscar Sims.
2: Każdy poranek też się od siebie różni. Dzisiaj jest środa. Po co wy dzisiaj wstajecie? To jest pytanie.
3: Dzień dobry. Ja wstałam dzisiaj. Co prawda wcale mi się nie chciało wstawać, bo wczoraj świętowałam zdanie bardzo ważnego egzaminu. I troszkę boli mnie głowa. W środę. Teraz mam urlop. Trzymajcie się, pa.
2: Ale słychać po głosie, nie? Że tak...
1: Słychać po głosie.
4: Wczoraj miałam trochę imprezy.
1: Bardzo pozdrawiam swojego chłopaka, no.
2: Skojarzyło mi się głosowo oczywiście z tym wydarzeniem imprezowym.
1: O.
5: Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
2: Radio SK. No to akurat Joanna była.
1: Ach, ty miśku, no.
2: A wy po co wstaliście w środę? Messenger czeka.

0: O to właśnie chodzi w życiu, żeby być szczęśliwym, bo happiness is so sad. Ale się dobrali Swedish House Mafia i Licka Lee. Za chwilę dziewiąta. Poranek się nie kończy, my po dziewiątej jeszcze z wami
1: jesteśmy
0: cały czas.
1: Jesteśmy, oczywiście, no. Będzie wszystko, będą hity na czasie, w gazetach też jest sporo dzieje.
0: Co tam wyczytałeś?
1: Mam nową babkę, ale na krótko, to Marcin Prokop. A to dzisiaj o tym mówiliśmy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, pokazał się z babeczką z cukierni. To jest jednak śmieszek.
1: Sarah James, nasza cudowna dziewczyna, po zwycięstwie The Voice Kids, to był rok 2021, teraz została jurorką The Voice Kids.
0: A wiesz, jak to się nazywa?
1: Jak?
0: No. Jak w Królu Lwie, to jest krąg życia.

Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przydzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
1: Spore utrudnienia cały czas na ulicy Poznańskiej. Remont nawierzchni potrwa do 11 września. Od dzisiaj także pierwsze utrudnienia związane z budową torowiska na Szwederowo na wysokości Solskiego 5. Rozpoczynają się prace związane z wykonaniem tzw. przeplotki, czyli tymczasowego połączenia pomiędzy jezdniami.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
2: Punkt 9 na zegarach, to jest KNews, Marcin Procki, zapraszam. 12

0: Osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski przyznał, że to pacjenci, którzy w związku ze swoim stanem muszą mieć zapewnione szczególne warunki transportu.
1: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: A wciąż jednak w węgierskich szpitalach pozostają ranni, których stan nie pozwala na transport, a chodzi o 5 osób. Gdyńska policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w kołach prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. Podczas niedzielnej jazdy jej auto zgubiło koło. W pojeździe znajdował się wtedy jej mąż oraz trójka ich dzieci, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
2: Czynności nadal trwają w tej sprawie. Zebrany dotychczasowy materiał dowodowy został również przekazany do prokuratury rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawnokarnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania.
0: A do sprawy ma zostać powołany też biegły, który sprawdzi, czy do poluzowania kół mogło dojść samoistnie. A Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Diane Parry. Na kort mają wyjść o 17 czasu polskiego, a Świątek do tej pory grała z nią tylko raz i wygrała to spotkanie.
3: Dziękujemy. Ach, i zapraszamy dalej oczywiście. Jesteśmy z wami 2 minutki po godzinie 9.
4: No, jedni wstają z nami koło 4, inni trochę później koło 6 dołączają, ale są też tacy, co budzą się o 9. Pytanie tylko. Po co?
5: Ja wstałem dzisiaj, bo mój szef ma za mało pieniędzy i muszę dla niego coś zarobić.
4: Znamy to, rozumiemy.
3: Zapraszamy kolejną osobę, ale dobrze, Kasiora musi się zgadzać.
4: Ty, a nasz prezes nie ma nowego auta czasem?
6: Szefie? Oczywiście.
3: Nie, nie ma, co?
4: Ja zarabiam na jego pierwszą wymianę oleju.
3: A ja na przegląd. Ja sobie nie byłem na przeglądzie. Więcej już nie pojadę tam.
4: To fiu, fiu, fiu. Dawid patrzy na te ceny i gwiżdże.

0: Uwaga, mam bardzo ważny komunikat.
1: Dawaj.
0: Zjadłem przed chwilą kalarepę, więc nie mogę się z tobą całować. Przez pół godziny.
1: To dobrze, dzieli nas, są, dzielą nas 2 metry. Dobrze. A ile, pół godziny tylko?
0: Tak.
2: Jakoś wytrzymam.
1: Coś, ale nie wiem, jak wytrzymają ludzie bez kawy, bo ceny kawy mogą wzrosnąć nawet o 300%.
0: Kawa tylko dla bogatych?
1: Tak to trochę wygląda, niestety. Musimy się na to przygotować. Zapytany o to polski minister rolnictwa stwierdził, że trzeba otwierać się na nowe.
0: O, już się boję, już się łapię poręczy.
1: I powiedział dalej, mamy w naszym kraju, w Polsce biało-czerwonej, dobrą alternatywę, czyli kawę z żołędzi. A ja jeszcze nie miałem okazji jakoś, no.
0: To dlatego te dziki tak podchodzą pod mieszkania, pod domy i wchodzą do miast.
1: No, dlaczego, no?
0: Mają ochotę na espresso z żołędzia.
1: Strzelimy z 3 kawki, co później?
3: Autopromocja.
4: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
5: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
8: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: I po ramię.

0: Robin Schulz. Co mówi Schulz do Robina? Wsiadaj, Robin.
1: Nie powiedziałeś tego. 9.38, co chwilę pytamy was, po co dzisiaj wstaliście, a ty po co wstałeś dzisiaj, kolego?
0: No. Po pieniążki do radia przyszedłem. Tylko po to, no przecież nie dlatego, że cię lubię, albo że tu fajnie grają.
1: No dobra, po co wstaliście dzisiaj w środę, 19 sierpnia, o to was pytamy.
2: Witam serdecznie, wstałam rano, aby pojechać z Jeleniej Góry na HR, bo dalej się już nie da. Pozdrawiam.
0: O, gratulacje.
1: No da się.
0: Amfibią do Szwecji by pani mogła.
1: To prawda, ale da się dalej, to Nowy Sącz albo Krosno, tutaj bardziej tam południowy wschód, tam jeszcze niżej.
0: No i co, i położysz się w Nowym Sączu nad morzem? Nie.
1: No nie, ale w sensie no. Dalej, w sensie dojazdu, no bo z Jeleni to też mają strasznie długo, tam 700 km. No, powodzenia oczywiście.
0: Powodzenia i sprawdzamy dalej, na coście wstali w tą środę.
3: Cześć, Jeska. Dzisiaj wstałem o 4 rano, tylko po to, żeby cały dzień się przegłodzić i na 15.30 pójść na USG jamy brzucha. Zadanie jest o tyle trudne, że pracuję na kuchni. Pozdrawiam.
0: O, współczuję.
1: To rzeczywiście, ale to nie przyjedź do nas, my ci tobie szybciej zrobimy prześwietlenie jamy brzusznej tam, prawda?
0: To tylko chodzi po pracy i...
4: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu! Codziennie i to we własnym domu! Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta! Nie prześpi okazji! Doktor Materac! Bydgoszcz Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113.
5: I po reklamie!

0: No i moja Chica, już powoli kończymy poranek. Mi Chico, Chico.
1: A jutro będziemy ponownie to robić z wami w czwartek, za kwadrans piątek. Startujemy punktualnie o godzinie 6, bądźcie z nami.
0: No i słuchajcie, po 4 godzinach porannej degrengolady. Nawet wypowiedzieć tego słowa nie potrafię.
1: No.
0: W końcu radio zacznie być robione porządnie. Michał Sobkowski za chwilę.
1: Prawda, w końcu. No. Możecie radio nie przełączać. Słuchajcie, bądźcie z nami oczywiście z porcją hitów na czasie. Za chwilę do was wracamy. No i tyle.
0: Uciekam do auta. Wiesz, czego będę słuchał?
1: No.
0: Przecież wiadomo, że Eski.
1: No.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu Eska.

0: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
4: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
6: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
11: Budowa torowiska na Szwedorowo zajmie około 2 lat. Od dziś pierwsze utrudnienia na wysokości Solskiego 5. Drogowcy rozpoczynają budowę tymczasowego połączenia pomiędzy jezdniami, które będzie wykorzystywane w kolejnych etapach do przekładania ruchu z jednej jezdni na drugą. 20 stopni dzisiaj, maksymalnie przeważnie pochmurno. Od jutra cieplej.
10: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
12: Dokładnie 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. W Rabie Wyżnej pociąg relacji Świnoujście-Zakopane potrącił śmiertelnie rowerzystę. Dla pasażerów organizowany jest transport zastępczy, a ruch kolejowy do Zakopanego jest wstrzymany. Nawet 500 000 Polaków może już korzystać z leków na otyłość. Mowa o analogach GLP-1, które stosuje się też przy leczeniu cukrzycy typu drugiego. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. W ubiegłym roku Polacy wydali na leki z tej kategorii niemal 3,5 miliarda złotych. A tysiące biegaczy znów stanie na starcie, zbliża się

0: Poland Business Run Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na szczytny cel.
1: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
0: Mówi Agnieszka Aplet i prezes Poland Business Run. W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
2: Nie, nie biegłem do was z hitami na czasie. Szedłem spokojnie, bo by mi się wysypały i po co nam to wszystko? A fajne są Zalia, Tylko kochaj mnie za kilka chwil. Będzie też Timbaland, będzie też Temper City i Self Aware, a na początek Kygo, Khalid i Griffin. Save my love. Michu Sapkowski, witajcie!

0: lato, wakacje 2026 i takie właśnie numery jak ten Axwell, Bone i Whatever Turns You On na antenie Radia SK. A wcześniej Zalia i Timbaland osobno i nie razem, to osobno też wystąpili na Łucie Summer Festival, ale to były naprawdę, naprawdę dobre występy. Zalia na żywo, jak ona świetnie brzmi, naprawdę. Czy to jest przypadek, że oni byli obok siebie? Nie ma przypadków, są tylko znaki. Znak, że powinienem wam przypomnieć o tym, że już od poniedziałku kolejny festiwal, Top of the Top Sopot Festival, od poniedziałku do czwartku polskich gwiazd nie zabraknie. Będzie tam również Zalia, będzie też Oskar Cyms, którego bez końca zagram dosłownie za kilkanaście minut. Są też zaproszenia, trzeba tylko słuchać eski. Albo aż. Temper City i Self Aware, czyli najpopularniejszy hit w Polsce, dosłownie za chwilę, a później przypomnę Bausę i Magnetic.
1: Radio SK. Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Park Dmuchańców Dreamlandia w

0: Endytematyczne z animacjami i maskotkami. Polecamy również strefę chillout i gastro. Zapraszamy całymi rodzinami. Obserwuj nas na Facebooku. Park Dreamlandia Koronowo.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
6: Cherry!
5: Niemożliwe!
6: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
5: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
6: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
7: I po reklamie.

0: Nie do zastąpienia. Nelly Furtado, Many Turn na antenie Radia SK. Polskie linie kolejowe przechwalają się, że na trasie łączącej Warszawę z południem Polski osiągnęły wczoraj w nocy prędkość 250 km na godzinę. A tam wcześniej chyba 160 można jeździć, w tym momencie można jeździć 160. A to oznacza, że pociągi już w przyszłym roku między Warszawą a Krakowem i Katowicami pojadą krócej nawet o 25 minut. No i to jest fajne. Mniej fajne jest to, jak słaby jest internet między innymi na tej trasie. Zresztą nie tylko na tej. Jak ktoś jeździ pociągiem, to dobrze wie, jak to bywa. Halo Ministerstwo Infrastruktury. Halo Urząd Komunikacji Elektronicznej. Może przy okazji wydawania kolejnych koncesji można by namówić telekomy, żeby coś w tym temacie zrobiło. Oczywiście namówić, po dobroci przekonać, jest z tych rzeczy. Czy pociągi będą się mniej spóźniać w związku z tym przyspieszeniem? No jakoś nie sądzę. Skoro czas przejazdu zostanie skrócony i znajdzie to odzwierciedlenie w rozkładzie, to po prostu jak się nie spóźni, to będzie zgodnie z rozkładem, no. A jak się spóźni, to będzie jak do tej pory. Nie wiadomo kiedy. Ale jak już dziś rozmawialiśmy z kolegą z pracy, z rzeczy, które mogą się spóźniać, to zdecydowanie lepiej, żeby to był pociąg, niż na przykład okres. Shawn Mendes, YYY za chwilę, a później Taco na Fide i Tamagotchi, przypomnę.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
8: Orły oszczędzania stać na więcej.
9: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 20%.

0: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
1: Widziałem.
0: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
1: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: I po reklamie.

0: Tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK to Alex Woven i jego nowy singiel Passenger. A jak się dostaje takie głosówki na SK-owym Messengerze jak ta od Kingi?
1: Zdrowiam serdecznie Radia SK. Kocham was słuchać, jesteście najlepsi.
0: O, to się od razu cieplej na pomarańczowym serduszku robi i chce się grać jeszcze fajniej. I w związku z tym po godzinie 11 zagram jeszcze fajniej. No na pewno będzie dobrze, będzie Calvin Harris i Summer, czyli numer na lato jak ta lala. A ten nasz Messenger jest tak naprawdę wasz. Możecie pisać o czym tylko chcecie, o tym, co wam się spóźnia też. Chociaż na niektóre tematy może być już zdecydowanie w tym temacie za późno, żebym pomógł.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, wiejska zagranica.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu drogerii Superfarm.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie

0: 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
8: Duże utrudnienia na Poznańskiej, gdzie trwa remont nawierzchni od wyłnianego rynku do ulicy Chwytową. Utrudnienia również na geodetów na odcinku od Wyzwolenia do ronda u zbiegu z ulicą Generała Andersa. Prace na Poznańskiej potrwają do 11 września, a na geodetów mają zakończyć się jeszcze w sierpniu.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego. Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
9: W Radiu SK codziennie zbieramy propozycje na spędzanie wolnego czasu. Szukamy dobrych imprez, krótko mówiąc. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. I ja już zazdroszczę tym, którzy będą w Trójmieście w przyszłym tygodniu. Przed nami wielkie święto polskiej muzyki. Już w poniedziałek startuje Top of the Tops od festiwal, na którym zagrają największe polskie gwiazdy. To m.in. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zaria czy Kaśka Sochacka. I będzie też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. W tym roku o statuetkę powalczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. SK oczywiście będzie na miejscu i wy też możecie być. Słuchajcie nas uważnie, bo mamy dla was zaproszenia. A wcześniej, bo już w tym tygodniu, finał tegorocznego męskiego grania. Ekipa wpadnie w piątek i sobotę na lotnisko Bemowo w Warszawie. Zagra m.in. Zaria, Vito Bambino, Igor Herbut, Zalewski czy Margaret i wielu innych.
7: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
10: Zbliża się 11. Marcin Procki, zapraszam na SK News. Pierwsi z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, którzy dziś mają wrócić do kraju, są już w drodze na Podkarpacie. Łącznie chodzi o 12 osób. Trafią do Rzeszowa, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
11: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Dwa zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie.
10: A pierwsza maszyna ma wylądować w najbliższych minutach, a w węgierskich szpitalach pozostaje 5 osób. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Na jezdni w stronę Krakowa zdarzyło się 6 aut. Tworzy się tam korek. Przejazd jest możliwy tylko prawym i awaryjnym pasem. A Stefano Lavarini ogłosił kadrę polskich siatkarek na Mistrzostwa Europy. 14-osobowy skład jest zbliżony do tego, który oglądaliśmy w Lidze Narodów. Mistrzostwa ruszają w piątek, a w sobotę Polki zagrają z Węgrami.
12: Mocno trzymamy kciuki, ale Węgry to mi się kojarzą z Siget. No, a Siget kojarzy mi się z Sombrem. My body isn't ready. Zagram ten numer za kilkanaście minut. Będzie też Gibbs, Ego i ostatni dzień lata, obiecuję. A na początek Calvin Harris. Michu Sapkowski, witajcie. 11:30 w SC już grają.

W ostatnich dniach zdecydowanie mój powerplay, numer którego mógłbym słuchać i w kółko, i w kółko, i wciąż somber, My Body Isn't Ready na antenie Radia SK. W ostatnich latach w wakacje to w kółko, i w kółko, i wciąż mówiło się o sienicach. W tym roku jakoś cicho i tak sprawdzam ten serwis kąpieliskowy, o którym wam niejednokrotnie mówiłem, GIS-u, i tam wszystkie kąpieliska nadmorskie w Polsce są otwarte, więc sienic nie ma. Co ciekawe, już jakiś czas temu jeden z poważanych mikrobiologów powiedział, że mamy wzmożony zakwit sienic w Polsce co 3 lata. Było tak w 2012, 15, 18, 21. Czy było tak w 24, to tego nie udało mi się sprawdzić, ale wypadałoby na to, że za rok może tych sienic być więcej. Swoją drogą to miłe, nie? Miłe, że spędzają sobie wakacje gdzieś indziej te sienice, ale co 3 lata zawsze wracają do Polski. Spirit House Mafia, Wait So Long, Wester za moment, a później obiecany os

0: ostatni dzień lata, który niechybnie się zbliża. Gibbs i Igo.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
3: Szerzej elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Korsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. Klima-hurt.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Czytam właśnie, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Choroby Żołądkowej. Nie, nie świętuję. Mam wam też zdecydowanie nie radzę. Ale jeśli wy coś się świętujecie i chcecie się pochwalić i przy okazji zgarnąć w ramach tego świętowania eskową koszulkę z napisem Cześć, taką stylizowaną właśnie na czcionkę Radia Eska, pewnie widzieliście chociażby na naszym Instagramie, to mocno polecam głosówki na Instagramie, na Messengerze, albo oczywiście Messenger pisany, albo SMS-y pod 664-402-302. September i Satellite Vesty była przed chwilą, za chwilę będzie nareszcie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a później Supergirl od Anny na Klap.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz

0: w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
1: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK przed godziną 12 po południu. Zeską to kolejne godziny hitów na czasie. Na początek nie, no przygotowałem się. Będzie na błysk. Dawid Podsiadło.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4700.

0: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
2: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
3: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
4: Widziałem.
3: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
4: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
5: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. Klima-hurt.pl.
6: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
10: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji.
11: Doktor Materac. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jeszcze raz!
12: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
16: Uwaga pasażerowi komunikacji tramwajowej. Doszło do awarii sieci zasilania. Kłopoty są na Moście Pomorskim, Moście Kazimierza Wielkiego i na Perłowej. Tramwaje numer 4 i 8 kursują przez Kujawską. Do końca dnia zachmurzenie zmienne może popadać na termometrach do 20 stopni. Dobre informacje pogodowe od jutra. Będzie cieplej i pogodniej.
15: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
17: Wybiła 12, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech już w Polsce. Trzy osoby chwilę po 11 wylądowały na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem. Te rejsy realizują od rana. Dwie załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Medycy mają do dyspozycji dwa odrzutowce Learjety, które są w stanie zabrać na pokład trójkę pacjentów.
18: Wszystkie osoby wymagają transportu w pozycji leżącej. Stąd taka decyzja.
17: Tłumaczy rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka. Samoloty wykonają dziś łącznie 4 loty, o szczegółach przeczytacie na sk.pl. Policjant zamieszany w śmiertelne pobicie na weselu w Wadowicach zawieszony. Komendant małopolskiej policji wszczął też procedurę usunięcia go ze służby. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób, wśród nich właśnie mundurowy. Wielkimi krokami zbliża się 15. edycja Poland Business Run w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.
19: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
17: Finał w Krakowie 5 i 6 września.
20: Skoro mówisz, że w tempie eskowych hitów na czasie, to tempo...

Będzie dobry, bo 134 BPM ma Dawid Podsiadło i Na Błysk. Numer, który gram już teraz. Będzie też między innymi Wiktor Waligura, 4 pory roku, a także Stanach i ITP i TD. Michu Sapkowski, witajcie.

Pitbull i Chris Brown na antenie Radio SK. Wydawałoby się, że spokojne środowe popołudnie, 12:17 na zegarach, a tu proszę bardzo, wychodzi pan premier na konferencję prasową i mówi, że nie w tym roku, ale w kolejnym będziemy inaczej rozliczać się z fiskusem. Między innymi to jedna ze zmian. Pierwszy próg podatkowy 12%, ale do 130 tysięcy dochodu, a w tej chwili jest do 120, więc dobrze. Jest też nowa stawka podatku proponowana, 24% dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy, a ta najwyższa będzie dla tych, którzy zarabiają więcej niż 150 tysięcy złotych w skali roku. Więc no, ulga na pewno. Tam niby 3,5 miliona podatników taką ulgę ma poczuć za 2027. Przypomnę, to jeszcze nie za ten rok rozliczenia, tylko za przyszły, czyli w kwietniu 2028. Oby dożyć. Wiktor Waligura, 4 pory roku, bez to za chwilę. Później Purple Disco Machine i Kungs, czyli Substitution.

0: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Age, R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radia S. Pytałem was, co dzisiaj świętujecie. Rafał pod 664-402-302 pisze, że świętuje ukończenie budowy drewnianej szopki narzędziowej i tarasu, które zrobiłem sam, tak pisze Rafał. Na początku w ogóle przeczytałem szopki bożonarodzeniowe i tak sobie pomyślałem, że może to jednak trochę za wcześnie na szopkę. To by była szopka dopiero. A tak w ogóle to szacuneczek, Rafał, bo nic takiej satysfakcji nie sprawia, przynajmniej taką mam nadzieję, w twoim przypadku, jak zrobienie czegoś takiego samodzielnie. Jesteś mistrzem, naprawdę. A kto chce być mistrzem, na przykład właśnie zrób to sam. No to niech się zgłosi na sk.pl. W imprezce dziś po godzinie 18 opcja na to, żeby zgarnąć dobre słowo i tysiaka na rozpęd w tym, w czym chcecie być mistrzem. Jak byłem na krótkich wakacjach na Lazurowym Wybrzeżu, wylądowałem późnym wieczorem w Nicei, to poszedłem na nocne już w sumie zwiedzanie miasta i trafiłem na festiwal w samym środku Nicei właśnie. I tam, wyobraźcie sobie, śpiewała Lola Young. Nie wszedłem na teren festiwalu, ale i tak nawet poza było doskonale słychać i widać. I słyszałem Messi na żywo. I to jest właśnie ten taki mały uśmieszek losu, za który chciałem publicznie podziękować. A Lola Young i Messi Westę za moment. Później Shakira i Die Die z Burna Boy.
1: Więcej, jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Orły oszczędzania stać na więcej.
4: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
5: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
4: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
5: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
6: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
7: Cherry!
6: Niemożliwe!
7: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
6: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
7: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. cherryplichta.pl.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
9: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz.

0: Jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
4: Od jutra w Bydgoszczy będzie zdecydowanie cieplej, zdecydowanie pogodniej. Jutro 24 stopnie, a w piątek nawet 25 stopni. I taka przyjemna pogoda ma się utrzymać przynajmniej do niedzieli. Na trasach jest źle. Przypominam, stałe utrudnienia na Poznańskiej. Ruszył remont, który ma się zakończyć dopiero we wrześniu.
3: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego. Oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
5: Eska. Summer.
6: W Radiu SK mamy dla Was pomysły, jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie wakacji. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. W wakacje na pewno warto wybrać się do parku, ale nie chodzi o jakiś nudny spacer. Chodzi o grubą imprezę wśród drzew. Przed nami festiwal Park Beats. To już w najbliższy piątek i sobotę w Iłowej w województwie lubuskim. Tam przyjadą gwiazdy muzyki elektronicznej z różnych krajów, a wśród nich m.in. nasi polscy jak Skytech czy Calvi i Remi. Ta impreza odbędzie się na terenie zabytkowego Parku Dworskiego, więc na pewno będzie klimatycznie. Oprócz muzy będą też wyjątkowe światła. W tym tygodniu czeka nas też wielkie sportowe święto Silesiał Memoriał Kamili Skolimowskiej. To już w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam rywalizować będą najlepsi lekkoatleci świata, jak na przykład Ewa Swoboda czy słynny skoczek o tyczce Armand Duplantis.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Będą zmiany w podatkach. Rząd chce podnieść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. Przekraczając tę kwotę, stawka PIT wyniesie 24%, a nie 32% jak do tej pory.
9: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych.
8: Wyjaśniał minister finansów Andrzej Domański. Na zmianach skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany w Chorwacji, Wołodymyr Z. Zdaniem śledczych jest wyszkolonym nurkiem, który 4 lata temu brał udział w wysadzeniu gazociągu na dnie Bałtyku. Zatrzymany będzie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Długie kolejki do urzędów. Po cyberataku na system MyDoctor coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyciekły, przypomnijmy, dane 19 milionów Polaków.
10: Zastrzegacie Państwo PESEL?
11: Tak, tak.
12: Wypełnione.
10: A dlaczego?
11: Boję się oszustów.
12: Żeby mnie nie ukradli.
8: Usłyszała to w łódzkim magistracie reporterka SK Elżbieta Piotrowska. Zastrzec PESEL można także w aplikacji mObywatel.
13: I to jest bardzo dobry pomysł i pamiętajmy przy tym o swoich rodzicach i o swoich dziadkach w tym właśnie wymiarze. Może trzeba im pomóc, co? Ja wam pomogę przetrwać kolejną godzinę. Hitami na czasie. Gips i Kukon, ty masz, będzie za chwilę. Będzie też David Guetta, Temper City i Self Aware również. Michu Sobkowski, witajcie. Dokładnie 13:01 na zegarach w SC już grają. Hip, hip, hurra!

0: David Guetta, Alok, a także Stick Figure, czyli Run, Run, River od Radio SK. Pytałem was, co dzisiaj świętujecie w środę 19 sierpnia. Tymek napisał, że po prostu świętuje imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów dzisiaj, wszystkich z rocznicami. No i jeszcze a propos świętowania, to Karolina z Eskowego Messengera.
1: Cześć, ja dzisiaj świętuję powrót do pracy, a to wszystko dlatego, że lubię sobie czasem przedłużyć subskrypcję na dach nad głową.
0: Tak, taka subskrypcja na dach nad głową to całkiem przydatna rzecz. Dołóżmy jeszcze do tego abonament na niepustą lodówkę i prenumeratę na jako takie zdrowie. I się okazuje, że do tej roboty to jednak warto chodzić. Koszulka dla ciebie oczywiście, Eskowa z napisem cześć i nasz magazyn SK Story. Za chwilę Tempo City w SC, a później Tate McRae, a później będzie coś nowego, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: dmuchańców Dreamlandia w Koronowie Pieczyskach zaprasza na niezapomniane atrakcje przez całe wakacje. Na dzieci będą czekały strefa wodna i piana party, dmuchane zamki i place zabaw, tory przeszkód, eliminator, eurobungee, kłady dla dzieci, weekendy tematyczne z animacjami i maskotkami. Polecamy również strefę chillout i gastro. Zapraszamy całymi rodzinami. Obserwuj nas na Facebooku. Park Dreamlandia Koronowo.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.

Miejsce. Jak jest nowa muza warta waszej uwagi, no to gramy ją na antenie Radia SK. Bracia Felix i Lukas, czyli niemiecki duet producencko-DJ-ski Fastboy, znany chyba najbardziej z numeru Forget You sprzed kilku lat, wraca i gram dla was od nich właśnie Music Sounds. To Fastboy.

0: Got to Love You, czyli Sean Paul i Alexis Jordan, jeden z hitów na czasie, zawsze na czasie na naszej antenie. Zaglądamy na stacje benzynowe, dziś 95 po 6,46 maksymalnie, jutro maksymalnie po 6,49, czyli trochę w górę, 98 za 7,30. Ja nie wiem, kogo stać na takie fanaberie, naprawdę. Olej napędowy za 7,52. Ale słuchajcie, nie martwcie się, dziś w nocy Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych grafikę, na której cieśnina Ormus, to jest ta słynna cieśnina, przez którą to paliwo drożeje między innymi, jest oznaczona jako nowe terytorium USA. No, to teraz już wszystko będzie dobrze. PZ Hour, dom nad wodą, wesel za chwilę, Maneskin.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
4: Widziałem.
3: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 700 zł.
4: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy, na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
8: Nowy serial Hulu.

0: Szczępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania stać na więcej.
4: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 20%.

Takiego właśnie spokojnego, przyjemnego popołudnia wam życzę. Przyjemnego i spokojnego jak ten numer Post Malone i Swelly Sunflower na antenie Radia SK. Już za chwilę Kasia Węsierska i Michał Hanczak. I hity na czasie, na popołudnie, wesce środowe, The Weekend, coś od niego na sam początek. Michał Sapkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10:00. Cześć.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyswoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Wczesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły.

0: pierwszy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Ulica Podgórna jest zamknięta. Od strony Grudziąckiej nie dojedziemy tędy na Szwederowo. Tam prace naprawcze rozpoczęli wodociągowcy i te prace mają potrwać do 10 października. Dziś do 20 stopni maksymalnie, jest przeważnie pochmurno, niewiele rozpogodzeń może też popadać.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
6: Sezon festiwalowy jeszcze się nie kończy, a wakacje trwają i to są wystarczające argumenty, żeby wyskoczyć na imprezę. W Radiu SK codziennie zbieramy najlepsze propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. Spora ekipa polskich gwiazd jedzie dalej przez Polskę. Czas na kolejny przystanek festiwalu Erste Letnie Brzmienia. W najbliższy piątek i sobotę impreza wpadnie do Gdańska. W piątek zagra m.in. Vito Bambino, Mrozu czy Monika Brodka, a w sobotę Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Ewa Farna czy Wiktor Waligura. W ostatni weekend wakacji Letnie Brzmienia odwiedzą Wrocław, a tydzień później Poznań. A po wakacjach mocno imprezowo będzie też w Białymstoku. Przed nami dla Ciebie festiwal. I oczywiście z wielkimi gwiazdami na scenie. Zagra m.in. Mata, Kizo, Miu, PZ, Bledka, Kukę czy Nita. To 4 i 5 września, czyli wakacje się skończą, ale imprezkowy klimat pozostanie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair. Salonu przedłużania włosów w Toruniu.
7: Na zegarach godzina 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nic nie zwiastowało tragedii. Kierujący sam nie wiedział, co się tam stało. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób. Pan Grzegorz w rozmowie z Markiem Balawajdrem wspomina ostatnie chwile przed tragedią.
8: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
9: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
8: Tak.
7: Całą rozmowę znajdziecie na se.pl. YouTuber Stu usłyszał zarzuty za aferę Pandoragate. Stuart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia. O 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców w Warszawie zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
10: Bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa, zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne.
7: Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej sylwetkę przybliżamy Wam na sk.pl.
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: Radio SK.
13: Jak dobrze Cię widzieć! A tu jestem,
14: włączyłam
13: tu jestem.
14: Włączyłam wszystkie mikrofony i nie wiem, który to jest ten właściwy.
13: Ale słuchasz mnie, to chyba mój jest włączony.
14: Ach, to tu. Jeszcze keble, nad tym musimy popracować. Minuta po godzinie 14.
13: Wrzućmy na luz!
14: Środa jest, czyli mały piątek, to można. Kasia Węsierska
13: i Michał Hanczak, witajcie.

0: Ja ci teraz opowiem, a nie ci później opowiem.
1: A ja bardzo chętnie posłucham. Dawid Kwiatkowski i Margaret już za nami. 16 minut po 14 wrzucamy na luz. Kasia i Hany.
0: Co robisz od razu po tym, jak wstaniesz z łóżka? Wstajesz z łóżka i co robisz jako pierwsze? Już sięgnąłeś po telefon,
1: bo okay, zrobiłeś
0: właśnie w łóżku.
1: Miałem zapytać, bo to jeszcze należąco robię,
0: niestety.
1: Od razu
0: po wstaniu.
1: Od razu po wstaniu idę do łazienki, bo trzeba od razu.
0: A łóżko ścielisz kiedy?
1: A łóżko ściele dopiero po paru chwilach, z reguły jak już wyjdę z łazienki, bo słyszałem o tym, że nie powinno się jego ścielić od razu.
0: O to ci chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze, bo ja dzisiaj zdałam sobie sprawę, że wstaję i od razu ściele łóżko.
1: To błąd.
0: Bo uważam,
1: robisz to źle,
0: że przynajmniej zrobiłam jakąś jedną rzecz w ciągu tego dnia, ale tak się nie robi. I wszyscy rodzice, którzy nam to mówili całe dzieciństwo, nie mieli racji.
1: A wiesz dlaczego?
0: Roztocza.
1: Właśnie, bo jak przykryjesz te prześcieradła tymi
0: zawsze
1: kołdrami...
0: I się strzepuje te kołdry?
1: No to właśnie wtedy te roztocza się tam rozwijają. A jak to się trochę przewietrzy, to potem jest ich mniej. No tak kiedyś usłyszałem i teraz tak robię. Czyli po prostu nigdy nie ścielę łóżka.
0: Drogie dzieci, nie dziękujcie. Macie wymówkę od września dla rodziców.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.

0: i dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
4: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: To będzie ostatnia reklama. Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
8: I po reklamie.

0: hity na czasie.
1: Na lato.
2: Ay.

0: przypomniał mi ten hit. Wakacje 2000 roku, jak byłem z rodzicami w Ślesinie nad jeziorem i to był wtedy aktualnie numer jeden. I najfajniejsze było to, że to rodzice płacili za wakacje.
1: 26 lat minęło, to jest nadal, uważam, numer jeden w wielu kręgach, przynajmniej na mojej playliście i nadal
0: zawsze
1: rodzice
0: na
1: mogliby nas zabierać na wakacje. Dziwne, że wtedy nie chcieliśmy z nimi jeździć.
0: No niestety, ale mamy dla was 1000 zł, może na wakacje, a może na to, żeby stać się mistrzem. Konkretnie w imprezce można codziennie taką kasę zdobyć.
1: Możecie wpadać na sk.pl, w zakładkach konkursy czeka, zgłaszajcie się, a potem czekajcie na telefon.
0: Dajcie nam znać, w jakiej dziedzinie chcielibyście być mistrzem bądź mistrzynią. Może na przykład w rapowaniu albo płaceniu za kogoś.
1: Można też podać, uważam, taką dyscyplinę, w której już jesteście mistrzami. Na przykład denerwowania innych osób.
0: Zapraszamy. SK.pl do waszej dyspozycji.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?

0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
5: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
4: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
5: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
6: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. Klima-hurt.pl.
9: I po reklamie.

0: Ну, давайте. То coś w Radiu SK, 6 minut do godziny 15.
1: Ten fragment tekstu trochę brzmi jak ścieżka dźwiękowa środy po południu.
0: Wszyscy, czyli elo, elo, do widzenia, szefie.
1: A nie, to ja myślałem o innym fragmencie.
0: A, ja myślałem,
1: że bez przerwy to coś, że człowiek już chce powiedzieć elo,
0: no,
1: ale cały czas coś się
0: bez
1: dzieje.
0: Bez przerwy to coś, a potem wszyscy elo, elo w okolicach godziny 17, a może nawet i wcześniej. Zapraszamy.
1: Pozdrawiam każdą elę, która nas słucha. 5 minut nam do 15 zostało. My oczywiście wrzucamy na luz z wami i mam nadzieję, że nas zabierzecie w podróż podwrotną do domu z pracy.
0: I po 15 będziemy chcieli może, żebyście nam pokazali trochę swoje telefony. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Mamy dzisiaj taki wyjątkowy dzień i wokół niego będziemy tutaj krążyć.
0: Ale po 15 też między innymi Avicii i Justin Bieber się pojawią w Westę.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, Zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
6: Widziałem.
5: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
6: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji.
8: Doktor materac. Bydgoszcz, Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kaufland jest!

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granix z Solca Kujawskiego.
4: Długa lista ulic zamkniętych przez wodociągowców. Tak jest m.in. na Pomorskiej i Mazowiecką. Nie dojedziemy też do Pomorskiej. Zamknięta jest Kordeckiego. I zamknięta jest również ulica Podgórna z Grudziąckiej. Nie wjedziemy pod górę na Szwederowo. Tam również pracują wodociągowcy. Od jutra w Bydgoszczy ma być cieplej i pogodniej.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Już prawie 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
6: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski.
5: Tłumaczy decyzję o przejęciu śledztwa Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Polscy śledczy już działają.
6: Rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru.
5: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Próg podatkowy ma zostać podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie, a do tego 24%, a nie 32% stawka PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy.
7: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przyniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
5: Komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Więcej o zmianach przeczytacie na sk.pl. Darmowe bilety na mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Z inicjatywy prezesa klubu przekaże on 100 wyjściówek osobom w trudnej sytuacji życiowej, z czego aż 75 wyjściówek trafi do samotnych matek z dziećmi.
8: Każdy chętny, kto chciałby taki bilet darmowy otrzymać, może zgłosić się na adres rodzina@pogonszczecin.pl.
5: Mówi rzecznik Dumy Pomorza Bartosz Witkowski, a mecz w niedzielę o 20:15.
9: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
9: Rzuć na luz!
10: W Radiu SK.
11: Usłyszałem słowo darmowe, od razu się jakoś tak pobudziłem.
12: Już
11: ale
12: byś
11: to nie
12: stał tam w kolejce.
11: No wiem, że nie
12: dla mnie. Minuta po godzinie 15. Dawid Podsiadło dla wszystkich. Na błysk zagra i Alex Warren's Passenger też będzie w Radiu SK.
11: Kasia Mesierska i Michał Hanczak, witamy was serdecznie.

0: Avicii Levels w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15.
1: Jeśli chodzi o etapy, to mamy nadzieję, że jesteście już na etapie wyjścia z pracy albo już rzeczywiście za chwilę z tego miejsca pracy wyjdziecie i będziecie mogli wrzucić na luz i pobawić się trochę z nami z okazji Światowego Dnia Fotografii, bo dzisiaj mamy właśnie takie święto. Okazuje się, że 19 sierpnia 1839 roku, nawet mnie jeszcze nie było wtedy na świecie, zrobiono pierwsze zdjęcie.
0: 1830, tak? 1839. Bardzo mi się zdziwi, jakbyś był już wtedy na świecie i czytał to zdanie, będąc dziś w Radiu SK, ale dobrze. Instagrama wtedy nie było na pewno, więc nie było gdzie tych zdjęć nawet wrzucać. Ale chcieliśmy was zapytać o takie zdjęcia, które ostatnio sprawiły wam albo problemy, albo były zaskoczeniem, albo...
1: Po prostu namieszały wam w życiu. Nagrajcie głosówkę, przyznajcie się, jakie to było zdjęcie, co przedstawiało, kto był w to wszystko zaangażowany. Wszystkie historie, zwłaszcza te, które nie nadają się na antenę, nas najbardziej interesują.
0: Ja zacznę. Jedno takie moje zdjęcie czeka w mojej skrzynce pocztowej w postaci awizo. Nie poszłam dotychczas na pocztę, bo udaję, że jeśli nie odbiorę tej przesyłki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to że to się nie wydarzyło i to zdjęcie nigdy nie ujrzy światła dziennego.
1: Obawiam się, że to zdjęcie im starsze, tym będzie cenniejsze, ale właśnie
0: nabierało
1: dla Generalnej Dyrekcji. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze.

Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po lamie.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Dobry zestaw. Igor Herbut, Vito Bambino Zalia, czyli Męskie Granie Orkiestra.
2: No, to jest ten nowy, taki alternatywny hymn, można powiedzieć, Męskiego Grania tegorocznego, czyli Tańczę. Gramy w Radiu SK i świętujemy też dzisiaj Dzień Fotografii, pytając was o takie zdjęcia, które w ostatnim czasie jakoś wyjątkowo namieszały w waszym życiu.
1: Jest Joanna Paulina, na szczęście, z taką naprawdę bardzo ładną i miłą historią.
3: Kilka lat temu dostałam zdjęcie od mojego brata ciotecznego. Zdjęcie wykonane w 70 którymś roku w Bieszczadach, parowozu raczej, tak, na parę. W tej parze była jedna dziura i akurat w tej małej dziurce takiej, w tym całym kłębie tego dymu był dom, w którym się wychowałam w Bieszczadach i to jest najpiękniejsze zdjęcie na świecie i kiedyś w przyszłości, ponieważ budujemy własny dom, będzie ono jako fototapeta w naszej sypialni.
1: No i wystrój wnętrz już ogarnięty, to jest dobra informacja dla budżetu domowego.
2: Wiadomość od Bartka, możecie zostawiać głosówki na Messengerze Radia SK. Bartek akurat napisał, że ostatnio najbardziej w jego życiu namieszało zdjęcie rentgenowskie nogi po wakacjach, w związku z czym ma teraz bardzo długie home office.
1: No, a patrząc na terminy do lekarzy różnych na NFZ, to jeszcze możesz to home office pociągnąć nawet i do końca roku, Bartek.

0: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz, Osielsko, Szosa Gdańska 26.
11: I po reklamie.

0: Tico, DJ Gorgia, Jason Derulo. Tuż przed przepiękną, mam nadzieję, dla kogoś godziną 16.
1: Za chwilę 16 i newsy z kraju i ze świata, a potem oczywiście dalej wrzucamy na luz. Mamy nadzieję, że zabierzecie nas ze sobą na przykład do swojego samochodu.
0: Gdyby to od nas zależało, to byśmy już was wypuszczali do domu godzinę przed
1: czasem. Bo my lubimy jeździć samochodem, zwłaszcza kiedy ktoś inny tankuje.
0: O, to.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i 2 dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
6: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
7: Cherry!
6: Niemożliwe!
7: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
6: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
7: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
8: Orły oszczędzania stać na więcej,
9: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 20%.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
5: W nocy wieczorem w Bydgoszczu może trochę popadać, ale za to jutro zrobi się cieplej i temperatura wzrośnie do około 23 stopni. Na niebie w kratkę raz chmury, raz słońce. Na kierowcy o tej porze zwalniają na Jagiellońskiej. Większy ruch też na Fordońskiej. Noga z gazu również w pobliżu prac na Solskiego, a także na Zwężonej Poznańskiej na odcinku od Wolnianego Rynku do ulicy Chwytowo. Mogą tworzyć się korki.
4: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Kolejni Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech w drodze do kraju. Trwa czwarty i ostatni dziś transport lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie do Rzeszowa wróci 12 rannych pielgrzymów. Przed siedzibą LPR-u w Warszawie jest reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, w jakim stanie są te osoby i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
7: Dzień dobry. Wszystkie przetransportowane dziś osoby trafiły albo trafią do rzeszowskich szpitali. W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. I na razie nie mogą wrócić do kraju, relacjonowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
7: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia pacjentów.
6: Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem wciąż brakuje nauczycieli. W całym kraju na pedagogów czeka około 20 tysięcy ofert pracy. Najbardziej poszukiwani są matematycy, angliści oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Ponad 47 tysięcy osób zapisało się na tegoroczny Poland Business Run. Bieg w rytmie eskowych hitów oczywiście w Warszawie 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na szczytny cel, mówi Agnieszka Pleti, prezes Poland Business Run.
9: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
6: A wszystko dla osób po amputacjach kończyn i mastektomii.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: W Radiu SK.
12: Jak biegać, to w słusznym celu.
13: A jak od tej godziny, to już nie pracujcie.
12: To już nie biegajcie.
13: 59 minut zostało w pracy, to już tak jakby można było iść do domu.
12: Ewentualnie jeszcze można ścignąć szefa o podwyżkę, ale to
13: uciekał będzie szybciej, niż wy będziecie chcieli z pracy wyjść. Kasia Węsierska.
12: Michał Kanczak, witajcie.

0: wy robicie na 18 minut po godzinie 16? Go Actually Bon, Whatever Turns You On zagrali w Radiu SK.
1: Ja stoję przed tobą i przed mikrofonem, bo dzisiaj prowadzimy program na stojąco akurat, bo my tu możemy w studiu na stojąco albo na siedząco, w zależności od potrzeb i humoru.
0: No, na stojąco to tak, żeby wyjść szybciej. To chyba o to w tym wszystkim chodzi.
1: To prawda, kroki przy okazji się robi. Gdzie jesteśmy z wami? Możemy być wszędzie, jak macie apkę Eski, tam gdzie jest internet, tam można nas słuchać, no i na przykład nagrywać głosówki na Messengerze Eski także.
0: Bo najwyraźniej możemy przydać się nie tylko do tego, żeby do was mówić, prawda, Wiktoria?
2: Mogę was zabrać na swoją działkę, gdzie budujemy dom, bo trzeba podlać fundament. Także wszystkie ręce do pracy, konewki w dłoń i lejemy.
0: No co jak co, ale wodę akurat, to my lejemy całkiem nieźle.
1: Ja teraz leję z tego pomysłu. Och, jak mi się po prostu podoba, jak ja się rozbawiłem tym pomysłem, żebyśmy teraz pracowali z tobą.
2: Mogę was zabrać na swoją działkę.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Budujemy dom, żebyś... bo trzeba podlać fundament.
1: Żebyśmy zapamiętali.
0: To tak jak szef. Dwa razy nie będę powtarzał. Po czym razy lejemy. Siedem padło wszystko.
1: No lejemy, lejemy, lejemy. No za chwilę wracamy. Radio
3: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
4: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.

0: Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
4: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
3: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
4: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
5: Park Dmuchańców Dreamlandia.

0: Trendy tematyczne z animacjami i maskotkami. Polecamy również strefę chillout i gastro. Zapraszamy całymi rodzinami. Obserwuj nas na Facebooku Park Dreamlandia Koronowo.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
1: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata.
12: I po reklamie.

0: załatwione dzięki temu hitowi. Blue Lagoon, Break My Stride, Radio SK.
1: Niezły skandal w Egipcie i nie będą to pamiętniki z wakacji, bo historia jest bardzo lokalna. Na SK.pl czytam, dotyczy selekcjonera reprezentacji piłkarskiej Egiptu, który zgodnie z tamtejszym prawem ma więcej niż jedną żonę. No, tak,
0: ale o każdą
1: oficjalnie.
0: Musi podobno dbać tak samo i dawać jej dokładnie to samo, co każdej kolejnej i poprzedniej.
1: I być może tutaj właśnie jest cała tajemnica tego skandalu, ponieważ jak donoszą media, ten selekcjoner spędzał wakacje w ekskluzywnym kurorcie i jedna żona wpadła na drugą i sobie panie nie wiadomo dlaczego skoczyły do gardeł. On próbował je rozdzielić i z tego wszystkiego jeszcze on dostał i trafił do szpitala i po tym wszystkim postanowił, że z jedną z tych żon się rozwiedzie. Ale
0: ciekawe
1: nie
0: jestem,
1: wiem o co poszło.
0: Z pierwszą czy z drugą?
1: Chyba z tą pierwszą. Chociaż teraz nie wiadomo, która pierwsza, która druga, bo zaraz będzie, że któraś ważniejsza, któraś mniej ważna, a muszą być równo traktowane. Ale ta cała historia to jest poniekąd dowód na to, że czasami małżeństwo to plaga egipska.
2: To promocja.
3: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w

0: roku. Zapisz się w sekretariacie Szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: GP Card Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Card. U nas rodzą się mistrzowie.
6: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
7: Widziałem, widziałem.
6: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
8: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
16: I po reklamie.

0: Widziałam na żywo i nawet słyszałam i bardzo to było
1: zazdroszczę.
0: Dobre widzenie i słyszenie Sombru podczas Cigat Festiwalu na Węgrzech.
1: Mogłaś zaprosić do Polski, bo chętnie bym poszedł na jego koncert, jakby przyjechał do nas.
0: Powiedział, że przyjedzie.
1: Bardzo dobrze. Za chwilę przyjedzie godzina 17 na zegarkach, a to oznacza, że dla wielu osób będzie to godzina wyjścia.
0: Dla nas to będzie godzina wyjścia z własnej strefy komfortu, bo będziemy rapować o tym, co będziemy robić wieczorem.
1: Ale was też w to wciągniemy, was to nie ominie, zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie.

0: Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, Zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akpbydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
3: W kinach Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
4: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
5: To będzie ostatnia reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
9: Deszczowo jeszcze dziś, może być wieczorem lub w nocy, a jutro w Bydgoszczy cieplej do 23 stopni, w piątek 25. Kierowcy zwalniają o tej porze w centrum, na Fosza, na Kruszwickiej, na Grudziąckiej. I przypominamy tym kierowcom, którzy dawno w tych okolicach nie byli, że wodociągi cały czas kopią na Kordyckiego. Nie ma wjazdu z ulicy Garbary. Jeszcze trochę cierpliwości.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: SK.
11: SK.
12: Jak ciekawie spędzić wolny wakacyjny czas? O tym codziennie mówimy wam w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jak zawsze mamy dla was zestaw letnich imprez. Już w przyszłym tygodniu do Sopotu przyjadą największe gwiazdy polskiej muzyki. W poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia na scenie pojawi się m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zalia, Kaja czy Justyna Steczkowska. A we wtorek poznamy zdobywcę legendarnego bursztynowego słowika. W tym roku o nagrodę walczy m.in. Kuba i Kuba, Ania Karwan, Jeremi Sikorski czy Kasia Sienkiewicz. SK będzie w Operze Leśnej razem z wami. No właśnie, z wami. Słuchajcie nas uważnie, mamy dla was zaproszenia. A teraz coś dla miłośników klimatu w początku lat 2000. To Hype Summer Festival w Warszawie. Na scenie pojawi się m.in. rumuński Akcent czy ekipa Ozon. To 30 sierpnia.
10: SK Summer City.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Prawie 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, grozi mu 12 lat więzienia, youtuber Stu, z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stuart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Mamy potężny materiał dowodowy, podkreśla Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
15: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane.
14: 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. Państwo. W 2014 rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i burzami. Nawałnice mają pojawić się w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Do mieszkańców tych obszarów wysłano alerty RCB. Upał do 30 stopni wystąpi w Małopolsce, Świętokrzyskim i na Podkarpaciu. Nakładasz pierogi z półmiska w kształcie pieroga i solisz je pierogiem. Bolesławiecka pracownia ceramiki Wena wypuściła solniczki w kształcie pierogów. Te okazały się hitem nie tylko w Polsce, ale też w Argentynie, Hiszpanii czy Bahrajnie. Zainteresowanie okazało się tak duże, że pierogów aż zabrakło.
6: Robimy, lepimy, wypalamy, ale jest to proces, proszę się nie zrażać. Postaramy się sprostać oczekiwaniom.
14: Mówi właścicielka i autorka pierogów Ewa Walczak. Ceramiczne pierogi można kupić we Wrocławiu, Bolesławiu i na stronie internetowej.
11: Wrzuć na luz.
16: Dajesz, Kasia!
17: Międzynarodowa godzina szczęścia! Yeah! Już teraz,
16: minuta po 17. A jeszcze tym większe szczęście, kiedy na przykład na obiad są pierogi. Kasia Węsierska,
17: Michał Hanczak, rapujemy za chwilę, wy razem z nami.

0: Bebe Rexha i David Guetta, Sir Girls na antenie Radia SK. Słuchacie Kasi Wejsierskiej, Michała Hanczaka, wrzucamy razem na luz.
1: Zapomniałeś chyba, jak się nazywamy przez chwilę.
0: Nie, zapomniałem, znaczy jakoś mi tak podeszło nie w mianowniku i chciałem odmienić nazwę programu, ale jakoś tak mi... Stwierdziłem, że
1: 17 wiele już usprawiedliwia, dlatego opowiedzcie nam o swoich planach w nietypowy sposób, dlatego że ten rap, który my tutaj wam proponujemy, przyjmie absolutnie wszystko.
0: Dokładnie, my to teraz udowodnimy. Rapujemy o planach na dzisiejszy wieczór, nawet jeżeli te plany wydają wam się totalnie nudne, to można je naprawdę fantastycznie przedstawić, na przykład w takim dwuwersie.
1: To my pokażemy, a potem wy nagracie nam głosówkę ze swoim rapem a cappella na eskowy Messenger. Gotowi?
0: No dobrze, no to jedźmy, no. Dawno tego nie robiłem. Bo byłem na urlopie,
1: to
0: nie wiem,
1: zacząć.
0: Czy umiem. Tak?
1: Poproszę.
0: Na pierwszy ogień. No dobra. Randka to jest coś, co ja mam w planie. Jeśli dobrze pójdzie, to kolacja ze śniadaniem. Trzymaj się kciuki.
1: Trzymam kciuki, dotarł do pracy. Uwaga, to teraz dawaj. Ja. Z panem Wojtkiem mam wieczorem spotkanie. Spokojnie, to remont jedynie jest w planie. Pan Wojtek ma ekipę remontową, przyjeżdża... Musi naprawić coś, co zepsuł ktoś inny.
0: O, tak, zawsze jest tak, że ktoś inny niby zepsuł. Jasne.
1: No, poprzednia ekipa remontowa, no to chciałam jedynie powiedzieć.
0: Czyli Wojtek dzisiaj przyjdzie i powie, o pani, kto to pani? Czekamy na wasze głosówki na Messengerze Eski. Jak słyszycie, można rapować o planach bardzo łatwo. No i za chwilę posłuchamy waszych planów.
1: Nagrywajcie głosówki.
2: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem? W niespóźnianiu się do pracy pomożemy słowami otuchy i tyziakiem w gotówce. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu.
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

poszerzyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha.

0: and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Eli and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113.
4: I po reklamie.

0: słonecznie się zrobiło, chociaż słońce za oknem być może brakuje trochę, ale bez to je mamy ze sprawą Dance Guduro od Don Omara.
1: I za waszą sprawą, bo wy nam zawsze dużo słońca dostarczacie, na przykład w głosówkach na Messengerze. Tym razem to będzie takie słońce wyrapowane, bo będziecie za chwilę produkować się na temat swoich planów na dzisiejszy wieczór.
0: A macie takie, więc lećmy, będziemy teraz tych planów słuchać właśnie. Mamy dziewczynę
1: Kasia,
0: też.
1: Kasia
0: jako
1: zaczyna.
0: Pierwsza będzie Kasia. Ale to nie jest jedyna dziewczyna w zestawie rapującym na dziś.
2: Nie mam randki ani remontu. W środowy wieczór lecę do dyskontu.
0: Kasia, daj znać, jakie promki w dyskontach dzisiaj.
1: Nalepki od poniedziałku znowu. Kornela!

0: Marcin.
1: Na dzisiejsze popołudnie złoto w baku mam w planie. Jestem na stacji, więc będzie tankowanie.
0: A potem płacz będzie. Patrząc na ceny paliwa, choć i tak są niższe niż były tydzień temu.
2: To było to tankowanie, o którym wszyscy wiemy i myślimy, ale były też takie rapsy o innym tankowaniu w środę, które świadczą o tym, że środa to naprawdę mały piątek. Tego jednak nie będziemy puszczali.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
9: I po reklamie.

0: Ale co tam tak wesoło? Wszystkim opowiedzcie, to się razem pośmiejemy.
1: Nie, no ja bym chciałem powiedzieć, że to jest złośliwość. Koniec dyżuru, koniec pracy, chcę zamknąć komputer. Aktualizacja, nie wyłączaj komputera.
0: Nadgodziny zostały naliczone.
2: To jest moje marzenie, jak przychodzę do pracy, żeby była aktualizacja. I wtedy, Łukasz, a co ty robisz? No ja nic nie robię, no czekać muszę. No,
1: zaktualizujmy grafik, Łukasz Zduńczyk w studiu, co oznacza, że on za chwilę poprowadzi imprezkę.
0: A my wracamy do was jutro, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szerzej elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja.

0: Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata.
1: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
2: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
1: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
2: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek Mac Tools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
12: 23 stopnie, tyle jutro mogą pokazać bydgoskie termometry. W piątek cieplej 25, na niebie zmiennie, raz chmury, raz słońce. Bydgoszcz rozkopana w wielu miejscach. Warto uważać na pracę na ulicy Poznańskiej, to zwężenie. Roboty są także na Solskiego i Geodetów. Życzymy wam spokojnego popołudnia i bezpiecznej jazdy. Ze Eską Bydgoszcz.
11: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
14: Zanim zaczniemy środową imprezkę w Radiu SK, mam dla was kilka imprezowych propozycji na lato. Ruszamy z SK Summer City. Sezon na festiwale cały czas trwa. W najbliższą sobotę warto być w stolicy polskiej piosenki w Opolu. Przed nami Opole Rap Scena. W ciągu jednego wieczoru na jednej scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. White, Young Leosia, Kazbała, Gane, Fukaj czy Wajma. A teraz wybiegamy w przyszłość i sprawdzamy, co ciekawego po wakacjach. Też się będzie działo na przykład w Kielcach. Przed nami wyjątkowy koncert charytatywny. 5 września w Amfiteatrze Kadzielnia zagra Patrycja Markowska, Roxy Węgiel i Liber. Kasa z biletów trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. Tego samego dnia, czyli 5 września, warto też być w Krotoszynie w Wielkopolsce. Tam impreza dla fanów muzyki elektronicznej pod hasłem Dobre, bo polskie. Zagra wielu cenionych polskich producentów, a wśród nich Skytech.
13: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
15: Jest 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 12 poszkodowanych w wypadku autokaru wróciło do kraju. Na Węgrzech wciąż pozostało o 5 osób, których stan nie pozwala na transport. Polska prokuratura złożyła wniosek o całkowite przejęcie od strony węgierskiej śledztwa w sprawie wypadku, w którym zginęło 12 osób. Maksymalne ceny paliw znów idą w górę. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,49, za 98 7,30, a za diesla 7,52. Zofia i Nikodem to najczęściej

0: wybierane imiona w pierwszej połowie tego roku. Na podium znalazły się jeszcze Zuzanna i Maja, a u chłopców Antoni i Jan.
1: SK Sport News.
0: Trwa mecz Igi Świątek na kortach w Cincinnati. Rywalką Polki w 1/8 turnieju francuska Diane Parry. Do tej pory panie mierzyły się ze sobą tylko raz na Igrzyskach Olimpijskich. Wtedy górą była Polka, wygrywając 6-1, 6-1, a teraz na tablicy wyników już 6-3 w pierwszym secie dla Igi. No i teraz Iga musi odrabiać straty. Przypomnę, że Raszynianka w Cincinnati broni tytułu. Trwa decydująca faza eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj nie emocji nie brakowało, ku zaskoczeniu we wszystkich meczach padł remis. A dziś okazja, aby w akcji zobaczyć naszego reprezentanta Tymoteusza Puchacza. O 21:00 jego Sabach Baku zmierzy się z Hapoel Berszewa.
1: Impreska.
2: Impreska.
1: Impreska.
2: Impreska.
3: To niech Iga Świątek sobie tam spokojnie gra, będziemy kibicować, a my sobie za nią odpocznijmy. Ha, a wy możecie coś innego zrobić. Wy możecie sobie załatwić bilety na Top of the Top Sopot Festival, bo SK już teraz takie dla was ma. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie być w Operze Leśnej i zobaczyć rywalizację o tego legendarnego bursztynowego słowika, to już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Top of the Top Sopot Festival, a ja już za chwilę komuś z was te bilety wręczę, a teraz Dawid Podsiadło.

0: Sąb, Radio SK. Gramy wakacyjne hity na czasie 11 minut po godzinie 18. Gramy i załatwiamy bilety na najlepsze festiwale tego sezonu. I teraz SK ma dla was zaproszenia na Top of the Top Sopot Festival, a konkretnie na dzień drugi tej imprezy. Już w najbliższy wtorek rywalizacja o legendarnego bursztynowego słowika. Szansa na tę nagrodę ma m.in. Remi Sikorski z hitem Wracam, Ania Karwan, kto tam jeszcze jest? Kasia Sienkiewicz, jest Jowi, Natalia Mujanga i wiele innych. Kuba i Kuba też są, którzy za chwilę zagrają na antenie Radia SK. Dlaczego i z kim chcielibyście pójść na Top of the Top Sopot Festival? Cały czas czekam na wasze głosówki. Nagrywajcie się tak jak Patrycja na przykład.
1: Na taki festiwal chętnie wybrałabym się z moim mężem. A dlaczego? Bo wszystkie festiwale oglądamy tylko w telewizji. Może by się przydało obejrzeć coś na żywo. Pozdrawiam cieplutko.
0: Podwójne zaproszenie cały czas u mnie czeka. Nagrywajcie się. Czekam na głosówki na Messenger Radia SK i gram kojące dzwoneczki. Age w Radiu SK już teraz.

0: lato. Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest dobry numer do robienia sobie przerwy po pracy albo w czasie biegania. I teraz słuchajcie, na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszym biegnącym słuchaczem Januszem. Halo Janusz!
1: Halo, halo, cześć Radio SK, cześć Łukasz.
0: Słuchajcie, on nawet w tym momencie nie robi sobie przerwy, on cały czas biegnie. Ile kilometrów do końca ci zostało?
1: Łukasz, dzisiaj na razie jest 8, jeszcze ze 4 dołożę.
0: Ale słuchaj, być może już niedługo będziesz mógł sobie odpocząć, siedząc w Operze Leśnej w Sopocie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Kuba i Kuba, których słyszałeś dosłownie przed momentem na antenie Radia SK, oni już we wtorek najbliższy powalczą o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, właśnie z tym numerem Stygnie Lato. A ty powiedz, z kim chciałbyś pojechać na tę imprezę? Chwal się.
1: Słuchajcie, generalnie chętnie pojadę, ze sobą, z którą biegam codziennie, czy tam co drugi dzień przelewam sporo po tym, żeby ten temat ogarnąć. Mam pewność na zdrowie, ale taki przylot na takim festiwalu na żywo się przyda. Odpoczynek jest skazany, a w takiej dobrej muzyce to będzie prawdziwa degustacja.
0: Aha, no i tam może być romantycznie, może do tego dojdą też inne wspólne życiowe aktywności. Trzymamy za to kciuki. Janusz, w takim razie dostajesz teraz podwójne zaproszenie na Top of the Top Sopot Festival na dzień drugi tej imprezy.
1: O, dzięki bardzo! Korzystamy na pewno. Będzie impreza, będzie fajnie, może się i tam uda jeszcze no, coś pobiegać.
0: No wiadomo, pójdziecie na plażę, zjecie gofra, jako że biegasz, to możesz sobie pozwolić na dodatkowe kalorie.
1: O tak, dokładnie, mój ulubiony cytat to biegam, żeby więcej ciastków żreć.
0: No i
1: także to jest to bardzo dobre.
0: Teraz z czystym sumieniem będziesz mógł. Dobrej zabawy na festiwalu w Sopocie, Janusz, trzymaj się.
1: Dzięki, dzięki, pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, hej.
2: Reklama. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu! Codziennie i to we własnym domu! Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta! Nie prześpij okazji!
5: Doktor materac, Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113.
6: I po reklamie.

0: I to jest numer, który skutecznie potrafi wyleczyć z ziewania, wracając po ciężkim dniu w pracy. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy to, to się dosłownie wydarzyło kilkanaście sekund temu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Pokonała francuskie Diane Parry 2-0 w setach. Trochę w końcówce było walki, no ale Iga Świątek pokazała, kto tu rządzi. Słuchajcie, Iga się w końcu przebudziła. Początek sezonu miała ciężki, ale chyba teraz wraca na dobre tory. Ostatnio wygrała turniej w Kanadzie, teraz w Cincinnati idzie jak burza, słuchajcie. Iga wygląda jak człowiek, który dobrze wypoczął na urlopie. Trzymamy kciuki za Igę, teraz zagra w ćwierćfinale. Także słuchajcie, to jest przynajmniej jeden powód, żeby się dzisiaj wieczorem uśmiechnąć, a drugi jest taki, że jutro czwartek i już za chwilę będzie weekend. A w Radiu SK za chwilę Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
7: I reklamie.

W Radiu SK cały czas macie upalne lato na naszej playliście. Gramy wam najlepsze hity na czasie na wakacje. To nowa Sylwia Grzeszczak. A ja mam teraz pytanie, bardzo na czasie. Ile dać do koperty na wesele? To jest cały czas aktualny temat. Sezon na wesela trwa w najlepsze. I uwaga, bo powstał taki sondaż specjalny na ten temat. I uwaga, jeżeli idziemy do najbliższej rodziny, to najwięcej osób radzi nam, żebyśmy do koperty włożyli między 750 a 1000 zł. A jeśli idziemy do znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny, to najlepiej włożyć między 200 zł a 500. Tylko wiecie, tu trzeba po prostu ocenić, jak bardzo kogoś lubimy. Jak bardzo lubimy tę rodzinę, do której idziemy na wesele. No najlepiej to po prostu nie podpisywać koperty i sprawa załatwiona.

0: Reklama.
1: Szerzej elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa

0: Zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
4: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: No a my już powoli zaczynamy żyć weekendem, bo pójdziemy na imprezę do parku. Mamy coś dla fanów muzyki elektronicznej. Już w najbliższy piątek i sobotę festiwal Park Beats. Do Iłowej w województwie lubuskim przyjedzie międzynarodowy skład producentów, a wśród nich na przykład Skytech czy Calvi Remy, czyli autorzy słynnego hitu Explosion. SK będzie tam razem z wami. Eryk Moczko zrobił niespodziankę swoim fanom. Ogłosił wyjątkowy koncert w Warszawie. Raper niedawno wydał nową płytę Family Brand. 29 października fani po raz pierwszy będą mogli usłyszeć na żywo materiał z tego krążka. Eryk Moczko zagra specjalny koncert w klubie Progresja w Warszawie. Przedsprzedaż biletów rusza w najbliższy piątek o 11, a tę imprezę poleca Radio SK. Więcej na naszym Instagramie.
11: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
12: SK.
11: SK.
10: Bo tu się właśnie zaczynają najlepsze imprezki. I te letnie, i te jesienne. A ja teraz, słuchajcie, szukam mistrzów. No właśnie, w czym jesteście mistrzem? Dawajcie znać na sk.pl, a ja za chwilę komuś z was wręczam tysiaka. A my jesteśmy mistrzami w graniu wakacyjnych hiciorów. A teraz numer, przy którym można być mistrzem w grzaniu kanapy w salonie i w odpoczynku. Kaigo i Kali, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: ale ten numer dobrze nakręca na wieczór. Tak właśnie brzmi wakacyjna imprezka z Radia Meska. To Alcazar, ale dodatkowa kasa na koncie też potrafi fajnie nakręcić.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Na SK.pl dajecie znać, w czym chcielibyście być mistrzami. I teraz razem z nami Renata, przyszła mistrzyni parkowania. Cześć Renata.
2: Cześć, cześć, witam.
0: No to powiedz, co ci nie idzie z tym parkowaniem? O co chodzi? Czego nie potrafisz?
2: Oj, oj, to parkowanie to chyba tak od zawsze było problemem. Zanim zaparkuję, muszę przeanalizować, czy na pewno się zmieszczę, czy wyjadę.
0: Ale to
2: zawsze
0: normalne.
2: Jest jakiś...
0: Słuchaj, no trzeba zrobić dwie rundki dookoła parkingu i coś się znajdzie w końcu, nie?
2: Dwie nawet trzy, tak. To tak. To
0: ale
2: jest
0: słuchaj, zrobisz obchód po parkingu i przynajmniej się nie stresuj. Jak znajdziesz dobre miejsce, gdzie obok nie ma żadnego samochodu, takie są najlepsze,
2: tak.
0: Nie? Można wyjść
2: tak,
0: spokojnie.
2: Takie z boku, gdzieś najdalej, to jest idealne miejsce.
0: Tylko w sobotę najgorzej, nie? Jak się trzeba między dwa samochody wcisnąć.
2: Oj, tak, to trzeba dobrze przemyśleć.
0: Wtedy człowiek wychodzi, patrzy, czy jeszcze się mogę cofnąć, czy ja już zderzakiem tam uderzam w tył.
2: Tak, trzeba wyjść nawet 2-3 razy, podjechać, cofnąć, może by było idealnie.
0: Ale słuchaj, SK w ciebie wierzy, ty jeszcze będziesz mistrzynią parkowania, mówię ci to, bo właśnie teraz zgarniasz 1000 zł, może na jakiś kurs parkowania, super. Albo przynajmniej na wynajęcie osobistego kierowcy.
2: No, nad tym można pomyśleć, tak.
0: I jeszcze dokładamy gadżety od TEP Edukacja.
2: Super, dzięki wielkie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, hej.
2: Dzięki, hej.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: A jeżeli wy też chcecie takiego tysiaczka zgarnąć, to zapraszam was serdecznie na SK.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie i jutro dzwonimy.

0: gorąca nowość brytyjskiej produkcji. A ten bas dobrze wchodzi. Tak na pobudzenie, jeszcze jest za wcześnie na spanie, dopiero 29 minut po godzinie 19. Silva Bampa, to jest Radio SK, to są najlepsze hity na czasie na wieczór. Słuchajcie, szokująca informacja. Stadion Narodowy zmienia nazwę. To są na razie nieoficjalne informacje, które podaje portal meczyki.pl. Teraz Stadion Narodowy nazywa się PGE Narodowy, ale podobno od listopada będzie się nazywał Orlen Narodowy, a to dlatego, że nowy sponsor daje więcej pieniędzy. Podobno ma płacić 10 milionów złotych za każdy rok w nazwie. To w sumie nic dziwnego, prawda? Przecież wszyscy znamy takich, którzy nazwisko dla pieniędzy zmieniają.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego, kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus

0: I od razu aż się bardziej chce. Jak ten numer dobrze nakręca na cały wieczór po ciężkim dniu. Dawid Podsiadło w Radiu SK, gramy hity na czasie. No właśnie, ale nie każdemu się chce. Niektórzy o tej porze łapią lenia, tak jak nasza słuchaczka Kamila. I teraz będę prosił was o pomoc. Najpierw posłuchajcie głosówki od Kamili.
1: Hello, jak zawsze ja razem z Eską, ale dzisiejszy dzień jest masakryczny pod względem pogodowym. I jedyne, co mi przychodzi na myśl, to tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale proszę bardzo was dzisiaj o przepis na to, co zrobić, żeby się w końcu chciało.
0: Weźcie, pomóżcie koleżance, co zrobić, żeby się chciało? Jak się dzisiaj wieczorem napędzić? Co zrobić, żeby sobie humor poprawić? Macie jakieś sposoby? No to śmiało, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Pomóżmy Kamili, żeby jej się zachciało. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. Andrea Bocelli, David

0: Już się nie trzeba spieszyć. O tej porze za 6.20 wszystko robimy na zwolnionych obrotach. Swedish House Mafia i Lucky Lee. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a my odpowiadamy na fundamentalne pytanie: co robić, jak się nic nie chce robić? Z taką prośbą zwróciła się słuchaczka Kamila. No i na was zawsze można liczyć. Z odpowiedzią przybiega słuchaczka Asia i jej synowie. Posłuchajcie.
1: Cześć SK, ja wiem, co zrobić, żeby się bardziej chciało. Jeszcze bardziej nic nie robić.
2: A ja wiem też, bo ja bym chciał leżeć sobie na kanapie.
3: A ja wam powiem, że mając trójkę dzieci, to czy wam się chce, czy wam się nie chce, to chcieć się musi po prostu.
0: Czyli Asia prawdopodobnie przed chwilą usłyszała to klasyczne pytanie: mamo, a co dzisiaj na kolację? Jest coś do jedzenia? A co ja lodówkę na kłódkę zamykam?

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: I po reklamie.
10: Eska. Eska. Summer.
11: Lidia Lechlerska, teraz czas na kolejne imprezkowe newsy z Bydgoszczy. 22 sierpnia o 19 odbędzie się kolejny koncert z cyklu Wodne Koncerty. Tym razem nad sterem kanałem bydgoskim zabrzmi muzyka filmowa w wykonaniu na harfie. Na plenerowej scenie wystąpi Katarzyna Anders, która zaprezentuje znane i lubiane melodie z wielkiego ekranu. To przy bulwarze Sebastiana Malinowskiego, przy ulicy Staroszkolnej, wstęp jest wolny. Koncert odbywa się w ramach urodzin kanału bydgoskiego. A już jutro sporo atrakcji będzie na Starym Rynku. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców do udziału w działaniach profilaktycznych bezpiecznie każdego dnia. W godzinach od 10 do 13 będzie można wskoczyć do symulatora zderzenia rowerowego. Odbędą się także warsztaty z pierwszej pomocy.
10: Eska.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Muzyka się żyje.
14: Odliczamy dni do wielkiego święta polskiej muzyki. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia w Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia, a drugi dzień to walka o bursztynowego słowika. W tym roku nominowana została m.in. Ania Karwan, która wystąpi z hitem W to mi graj. Ania zdradziła w rozmowie z Eską, że to będzie dla niej wyjątkowe przeżycie, bo marzyła o tej chwili już w dzieciństwie, w wieku 11-12 lat i nawet pisała o tym w pamiętniku.
15: Mam czerwony pamiętnik, na rogu jest napisane imię mojej pierwszej miłości, a w środku, mniej więcej właśnie w sierpniu, jest wpis o tym, że nie mogę się odzywać w domu, bo mama ogląda konkurs bursztynowego słowika, kiedyś jej pokażę, że stanę na tej scenie. To jest szok. Ja mam ciary, jak o tym mówię, za każdym razem, a to naprawdę się stało i wiesz, dla mnie to jest bardzo metafizyczne przedsięwzięcie, to co się dzieje.
14: O bursztynowego słowika powalczy też m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Natalia Mujanga czy Jowi. Eska też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu, a jeśli wy też chcecie być, to słuchajcie uważnie Eski, mamy dla was zaproszenia.

I najlepszy zestaw hitów na wieczór też mamy. Za chwilę pojawią się artyści, którzy wspólnie wystąpią na Top of the Top pod festiwalu. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Nasz eskowy Jankes mówi, że środa to jest w pół do piątku, ale o tej porze to myślę, że już za 20 piątek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eileen Millie Goulding. Tak brzmi wakacyjny wieczór z hitami na czasie w Radiu SK. 14 minut po godzinie 20. I co zrobić, jak nam się nic nie chce? Wspólnie się nad tym dzisiaj zastanawiamy. Szukamy, krótko mówiąc, sposobów na wieczornego wakacyjnego lenia. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. I przede wszystkim weźmy wszyscy sobie do serca te słowa. Uwaga!
1: Hej, tu Natalia. Co robić, żeby mi się chciało, jak mi się nie chce?
0: No.
1: Nie robić.
0: O.
1: I zrobić, jak mi się zechce.
0: Natalia, dziękujemy serdecznie. Jakie to są piękne słowa. Męska część społeczeństwa teraz przyklaskuje i nie trzeba co pół roku przypominać.

0: I teraz wyobraźcie sobie, że to dookoła was, to nie jest wasz dom, albo to nie jest samochód, tylko to jest hotel all inclusive, a wy teraz siedzicie przy tym Chico Chico w basenie z sokiem orzeźwiającym, na przykład pomarańczowym, w sam raz na wieczór. DJ Gojay, Jason Derulo, to są wakacyjne hity na czasie. No i to prawdopodobnie jest już koniec, nie ma już nic, czas na wolność, słuchajcie. Wszystko jest już prawdopodobnie przesądzone. To prawdopodobnie ostatni sezon Wojtka Szczęsnego w barwach FC Barcelony. Podobno klub sprowadza nowego bramkarza na jego miejsce. Wojtek Szczęsny ma obecnie umowę do końca czerwca przyszłego roku i Barcelona nie ma w planach przedłużania tej umowy. No i słuchajcie, bardzo dobrze. I tak sobie Wojtek Szczęsny już ładnie na tej emeryturze dorobił, prawda? W końcu się domem zajmie, bo on zawsze na weekendy na mecze wyjeżdżał. Teraz już przed żoną nie ucieknie.
1: Radio S. Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radio

0: Nick Suyo, Armin Van Buren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory U Kowala.pl.
5: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci Doktor Materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale co? Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
10: I po reklamie.

0: ale ten numer fajnie zwalnia na końcu. I tak właśnie sobie razem odpoczywamy w środowy wieczór. Teddy Swims w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Rafciu daje znać, że on też teraz odpoczywa, że jedzie podpięty do eseczki.
1: Czołem Radio SK.
0: Czołem.
2: Ja właśnie wracam od kumpla, który zagonił mnie do roboty, ponieważ trzeba wykopać niezły dół, wywieźć naprawdę dużą porcję ziemi, bo będzie robiony podjazd i parking.
0: To Rafciu, współczujemy. Nie, że miałeś tyle roboty, ale jak ty teraz swojej kobiecie wytłumaczysz, że kumplowi to masz czas pomagać? Trzymamy kciuki za Rafała i wy też dajcie znać

Słówkami na Messengerze Radia SK. Co robicie, że o tej porze jeszcze w łóżku nie leżycie? Albo przynajmniej na kanapie w salonie, ale z Radiem SK to nie ma spania. Muzyczny energetyk teraz wlatuje. W&W, a wy nagrywajcie głosu wy.

0: i nie ma spania na wieczornej zmianie. Bez przerwy to coś. White 2115 w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Bez przerwy coś. Tak teraz może rapować nasza słuchaczka Paulina.
1: Dzieci wróciły z wakacji i gotuję zupę ogórkową.
0: A to mąż się pewnie cieszy. Ja mam nadzieję, że on będzie mógł jutro coś do pracy sobie spakować, tej zupki troszkę, prawda? Drodzy rodzice, spokojnie, już niecałe 2 tygodnie i zacznie się rok szkolny i zwróci wolność. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie, że teraz nie leżycie w łóżku albo nie leżycie na kanapie i nie odpoczywacie? Nagrywajcie głosów, a ja wam za chwilę fajnie zagram.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Babciu, kochana, zostałeś wkręcona.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji.
8: Doktor Materac. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
11: Teraz czas na kolejne propozycje na wakacje w Bydgoszczy. Jutro o 19 w Monach Rotterę będzie można obejrzeć pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdę. Pokaz będzie połączony ze spotkaniem autorskim i prelekcją Tomasza Raczka. Wstęp jest wolny. Pomarańczowa strefa, lot z helikopterem i koncerty. Tak spędzimy sobotę w Ciechocinku. To nasz kolejny przystanek na trasie SK Summer Tour, mówi burmistrz Jarosław Jucewicz.
12: 22 sierpnia Ciechocinek. Przyjeżdżajcie od samego rana, zwiedzajcie nasze miasto, a od godziny 16 wspaniały koncert z radiem SK w Ciechocinku na miejskiej plaży, do której możecie dojechać autobusem miejskim. Przyjedźcie, zobaczcie sami, abyście nie żałowali.
11: Od 16 na scenie na plaży miejskiej DJ Wikar, Twins Chojnackie i Michał Szczegieł.
10: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
15: I jesteśmy razem z wami w pracy na nocnej zmianie, w trasie też. Zabieramy się do was do samochodu, ale na wakacjach też jesteśmy. Czy 21 to jest dobra pora na zjedzenie zapiekanki, czy to nie jest za późno? Na wakacjach można wszystko. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ale na kawę może być już za późno. Jeśli wam się ziewa, strasznie chce się spać, już nie macie na nic siły, dajcie nam chwilę, SK was pobudzi. Wiktor Waligura już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć, punktualnie 21.

0: tam w świecie Shreka, Smash Mouth, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Co robicie, że o tej porze, 13 minut po 21 nie śpicie, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK w tej sprawie? Natalia już prawie chrapała, a że prawie robi wielką różnicę.
1: Co robię, że nie leżę w łóżku?
0: No.
1: Cóż, już prawie leżałam. Jestem już w szlafroku. I przypomniałam sobie, że obiecałam jednej wintedziance wysłać paczkę jeszcze dzisiaj.
0: Jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy jesteśmy w stanie wyjść z łóżka, w samym szlafroku wyjść z domu, kiedy przypomnimy sobie, że jeżeli za kilka godzin nie odbierzemy naszej paczki, to ona wróci do nadawcy, więc jedziemy do tego automatu paczkowego. Natalia, niedługo paczka do ciebie przyjedzie z eskową torbą, w której będą eskowe gadżety, eskowa butelka i magazyn radia SK, SK Story. Natalia, skoro jedziesz już do tego automatu, to może byś butelki do butelkomatu zawiozła, bo wiem, że trzymasz w piwnicy całą torbę. Dla wszystkich, którzy mają jeszcze coś do zrobienia, trochę basu, trochę energii, Axwell i Bone już teraz w Radiu SK.

SK, dajcie coś, co doda energii przy wykańczaniu domu. Proszę bardzo, nowość od Armina Van Burena. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to pisał nasz słuchacz Robert. A na naszej antenie grał, można powiedzieć, nasz radiowy kolega, bo Armin Van Buren w każdy piątek na naszej antenie gra swój set w programie SK Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 mamy dla was miks najlepszych hitów na czasie na lato, a potem naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Swój set gra Armin Van Buren, który grał przed chwilą. Jest też James Hype, Lost Frequencies, Robin Schulz, Alan Walker i wielu innych. SK Live Remix, czyli taki set imprezkowy, mamy też w nocy z soboty na niedzielę i cały czas w eskowej apce na smartfony. I uwaga, uwaga, ważna informacja dla kierowców. Przejrzałem korkową mapę Polski i mamy aktualnie jedno, najbardziej zakorkowane miejsce w kraju. Uwaga, autostrada A2 między Warszawą a Poznaniem, a konkretnie między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim. Autostrada jest zablokowana na trasie w kierunku Poznania, bo na wysokości Brwinowa prawdopodobnie był wypadek i teraz macie tam kilka kilometrów korka. Szerokości wszystkim, za chwilę gramy dalej.

0: Eminem w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Za 17 minut będzie godzina 22. Co robicie, że o tej porze nie śpicie? Kądziu pozdrawia wszystkie domowe ekipy remontowe.
1: Siema, siema. No siema, my też jeszcze nie śpimy, bo wpadliśmy na genialny pomysł pod koniec urlopu, żeby sobie potapetować mieszkanie. No i z 2-godzinnej roboty, jaką przewidywaliśmy, okazało się, że leci 7 godzina, a końca nie widać.
0: Słyszeliście to słowo klucz? Wpadliśmy na pomysł, żeby wytapetować. Na 100% to brzmi jak wasza wspólna decyzja. No ale dobra, już skoro zaczęliście, to SK wam pomaga. Dodajemy energii. Alan Walker i Ava Max już teraz.

0: Rozluźni, pobudzi i humor poprawi. Dobry partner na wieczór to Alex Warren. Tak wam gra Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie na chwilę przed 22. Jesteśmy razem z wami nawet na drugim końcu Europy.
1: Nie śpimy, bo właśnie wjechałyśmy na Londyn i słuchając całą drogę Eski pozdrawiamy z Londynu.
0: Wystarczy pobrać Eskową łapkę na smartfony i SK będzie wszędzie tam, gdzie wy. Nawet w Anglii albo po drugiej stronie globu. Jak już pobierzecie Eskową łapkę na smartfony, to polecam wam teraz kliknąć zakładkę konkursy. I konkurs SK tam, gdzie ty. Rozdajemy wam za darmochę eskowe bezprzewodowe głośniki i eskowe leżaki. W każdy wakacyjny weekend takie eskowe zestawy wakacyjne dla was mamy.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: SK. SK.
7: Czas na kolejne imprezkowe newsy z Bydgoszczy. Lidia Rachwelska. Młyny na lato i pożegnanie lata. Potańcówka z muzyką filmową w rytmie latino odbędzie się 28 sierpnia na terasie Młynów Rotera. Wstęp jest wolny, a za sterami Kamil Berka, DJ Beras. A 30 sierpnia w Fabryce Lloyda odbędzie się festiwal dla miłośników psów i kotów do Kent Cat Sound Fest. Pojawi się ponad 30 wystawców. Będą wykłady o tematyce związanej z kompleksową opieką nad zwierzętami, a także pokazy, m.in. pokaz Dog Dancing z finalistką 15. edycji Mam Talent Alicją Andrukaitis. Natomiast 29 sierpnia przy Fontannie Potop kolejny koncert i finał lata z klasyką w rolę Jana Kiepury, gwiazdora scen operowych i operetkowych oraz aktora 20-lecia międzywojennego, wcieli się tenor Łukasz Gaj.
6: SK.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. ESCO Live Remix. Teraz ESCO w piątki i w soboty. I przez cały czas w ESCO-wej apce.
1: Autopromocja.